0: całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji Gdzie się ukryć.
1: Fakty ważne dla kierowców.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Tak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny są niższe niż wczoraj o grosz, a oleju o 7 groszy. W faktach teraz sport. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2. Kubka zajmuje 182 miejsce w rankingu, a Basols 133. Ostatnią rywalką Polki będzie albo Rosjanka Kristina Lutowa, albo Serbka Lola Radivojewicz. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak mówił na naszej antenie Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
2: Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak kancelaria prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
3: Panie redaktorze, pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia w tym wypadku była Zonda Krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować. Zresztą...
2: Ale wszyscy fakt, też pamiętamy o trzech wetach prezydenta w sprawie kryptowalut.
3: To może przejdźmy do szczegółów. To po pierwsze, pan szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną, to po pierwsze. Po drugie, no mamy upolitycznioną prokuraturę, więc zaufanie do prokuratury, jeśli chodzi o działanie w tej sprawie, musimy podchodzić z dużą rezerwą.
2: Ale pan wie o tym, że to jest sprawa natomiast polityczna, jeśli chodzi, bo Zonda Krypto dawało pieniądze na politykę.
3: Ale już odpowiadam, jeśli chodzi o weta. Po pierwsze, ten rynek jest regulowany rozporządzeniem MiCA, czyli unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie. Rząd spóźnił się wiele, wiele miesięcy z doprecyzowaniem pewnych przepisów, to po pierwsze. Po drugie, ustawy, które pan prezydent zawetował w tym wypadku, i tak wchodziły w życie po kilku miesiącach, a w międzyczasie Zonda Krypto upadła, więc te rozwiązania w ogóle nie dotyczyłyby tej sprawy.
2: A abstrahując od tego, panie redaktorze,
3: ale muszę skończyć, Zonda Krypto była zarejestrowana w Estonii, a ten porządek ustawowy miał dotyczyć porządku polskiego. To jest próba, widzi pan, przyklejenia niekomfortowej sprawy prezydentowi w sytuacji, której zawaliły służby i prokuratura państwa polskiego rządzonego się przez Donalda Tuska.
2: Zapytam pana jeszcze o status osoby najbliższej.
3: Chciałbym, żeby pan o kawę zapytał. Bardzo dziękuję. No nie jest kawa z żołędzi, bo słyszałem, że tutaj Stefan Maria Antonina...
2: Cieszę się, że pan śledzi w takim razie nasze rozmowy.
3: Proponuje Polakom picie kawy z żołędzi, skoro drożeje kawa. Ja bym wolał, żeby generalnie produkty w Polsce rolne taniały, a nie drożały.
2: A czy nie wolałby pan, żeby...
3: Żeby rozwiązana
2: była sprawa statusu osoby najbliższej, żeby takie rzeczy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, do formy pochówku, żeby to wszystko było rozwiązane. Dlaczego prezydent się nie chce na to zgodzić?
3: Jak rozumiem, wracamy znów do tej samej dyskusji, która już została w Polsce przeprowadzona. Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najwyższej, de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich i w tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją, bo konstytucja tutaj...
2: Całą bibliografię nie mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
3: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18. Natomiast
2: a kiedy prezydent przedstawi własny projekt w tej sprawie?
3: Jaki jest cel tej dyskusji? Przecież wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone. Chodzi o to tylko, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, nie ma nic poza aferami, które przez ostatnie wakacje się przetoczyły. No przypomnijmy, 600 milionów złotych, które miały być przeznaczone na kampanię de facto promocyjną. No na szczęście dla Polski, dla polskiego budżetu, osobę, którą wytypowano do tego, no skompromitowała się.
2: No to kiedy ten prezydencki projekt, w takim razie panie ministrze, dotyczący związków partnerskich, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego?
3: Panie detektorze, ja nie znam tutaj konkretnej daty akurat ustawy o związkach partnerskich. Pan pytał o ustawę o związkach partnerskich.
2: Dobrze, o statusie osoby najbliższej. Dobrze.
3: Nie sądzę, aby taki projekt ustawy
2: o statusie osoby najbliższej
3: został...
2: Bo prezydent zapowiadał, pamięta pan, w kancelarii w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. Jakoś nie słyszę rozmowy na ten temat.
3: Jest gotowy i był gotowy. Oczywiście ci, którzy przychodzili do pana prezydenta, to głównie PSL, z propozycjami różnego rodzaju, zapewniali, że projekt, który wyjdzie z Sejmu, będzie właśnie projektem regulującym status osoby najbliższej, bo pan prezydent i my też jako zaplecze uważamy, że są takie miejsca w polskiej przestrzeni prawnej, której można ułatwić funkcjonowanie tej osoby.
2: Ale na razie wetujecie te projekty.
3: No ale to nie, panie redaktorze, jak ja bym sobie stworzył ustawę likwidującą radio RMF FM, a nazwał je ustawą o statusie osoby najbliższej, to pewnie pan nie chciałby, aby taka ustawa została podpisana.
2: A widział pan te wyliczenia ministerstwa?
3: Nazwa jednej rzeczy, jednej ustawy, a jej treść to jest zupełnie coś innego. Niestety tym się dzisiaj ten rząd i ta większość koalicyjna zajmuje. No trochę oszustwem Polaków. Znaczy, jeśli ustawa będzie rzeczywiście o statusie osoby najbliższej, to będziemy o tym rozmawiać.
2: Ale posłanka Pasławska rzuciła papierami, jeśli chodzi o prezydencką radę poselską. Między innymi dlatego, że prezydent się nie zgodził na taki kształt, a nie inny ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Panie redaktorze, no nie tylko pani posłanka, pani poseł, bo tak mówi konstytucja Pasławska, ale też i pani chyba Urszula Nagórska, która to sama Urszula głosowała przeciwko temu projektowi.
2: To jest
3: prawda?
2: Gest polityczny, przyzna pan.
3: No więc widać tam pewnego rodzaju niespójności i brak gotowości do współpracy. Znaczy, jeżeli pani Pasławska była w tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie tylko po to, aby jej projekt ustawy, którą ze skrajną lewicą, czyli z panią Kotulą,
2: to nie był jej projekt, tylko projekt kompromisowy między lewicą a PSL.
3: Prowadziły te dwie panie. Jeżeli ona po to była w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie i niczym innym nie chciała się zajmować, to rzeczywiście być może dobrze, że już jej nie ma, bo raczej prezydentowi zależy na konstruktywnej współpracy, a nie jakichś dealach. Pani Pasławska, rozumiem, powiedziała, że ona chętnie będzie w Radzie pod warunkiem, że prezydent będzie podpisywał jej projekty.
2: Panie ministrze,
3: no nie, tak nie będzie.
2: Panie ministrze, widział pan wyliczenia Ministerstwa Finansów, które na zlecenie Rzeczpospolitej policzyło, że weta prezydenta Karola Nawrockiego kosztowały budżet państwa 8 miliardów złotych.
3: No, czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. To chyba dobra informacja dla Polaków.
2: A budżet to nie są kieszenie Polaków? Nie,
3: budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy za sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana Domańskiego. Ja chętnie znajdę, pokażę panu Domańskiemu, gdzie te pieniądze ma. I sam zresztą obiecywał. Miliardy złotych na telewizję publiczną, na szczujnię, którą prowadzą dzisiaj przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi. To jest od 2 do 3 miliardów
2: Oglądał
3: różnie.
2: Pan telewizję publiczną do 2020 roku?
3: Oglądałem, nie podobała mi się tak samo jak wielu Polakom. Natomiast no, słyszeliśmy, że ta telewizja ma zupełnie być inna teraz. A mam wrażenie, że jest... A może pan redaktor jeszcze pozwoli mi powiedzieć, jeśli rząd szuka pieniędzy, to dlaczego planował wydać ponad 600 milionów złotych na propagandę pani Gorgoń-Mróz, tej, która tam po polsku ledwo co mówi, po to, żeby promować siebie, swój rząd w najbliższym roku. No jeżeli jest dziura budżetowa, jeżeli są problemy, to może trzeba oszczędzać w takim miejscu. W polskim budżecie jest sporo pieniędzy, tylko trzeba nimi dobrze zarządzać. Nie wydawać na propagandę, tylko dać na przykład na szpitale, tylko nie na Szpital Południowy, bo przypomnijmy, że tam rzeczywiście działacze Platformy Obywatelskiej zarabiali miliony, a później się okazuje, że inne szpitale trzeba likwidować.
2: Jeżeli padnie takie pytanie, podczas spotkania Przyszłość PL, o ile dobrze pamiętam, tego spotkania w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jeżeli takie pytanie padnie, dlaczego prezydent wciąż wetuje w ustawy, które są przesyłane przez koalicję rządzącą, to co w takim razie odpowie prezydent Karol Nawrocki i przedstawiciele kancelarii, bo innych polityków tam nie będzie jakoś, tak?
3: Nie będzie polityków w ogóle, tak? To jest wydarzenie, które nie ma charakteru.
2: Ale będziecie rozmawiać o polityce przecież.
3: Tak, jak najbardziej. To jest spotkanie pana prezydenta z młodymi ludźmi i młodych ludzi między sobą po to, aby móc dyskutować. Oczywiście my jako zaplecza pana prezydenta będziemy tam obecni, ale polityków parlamentarnych tam nie będzie.
2: Ale to jest odpowiedź na Kampus Polska?
3: Ja odpowiadam panu na pierwsze jeszcze pytanie w kontekście podpisywanych ustaw, bo troszkę pan przemycił informację, jakoby prezydent tylko wetował ustawę. Otóż prezydent...
2: Nie, nie tylko, ale jest rekordzistą, jeśli chodzi o weta. Zgadza się pan?
3: No, oczywiście, że tak. Ale nie było dotychczas takiej koalicji rządzącej, która by uchwalała tak złe prawo i tak politycznie uwarunkowane. W związku z tym prezydent zresztą do tego się zobowiązywał w kampanii, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski. Jeśli prawo jest dobre, to i prezydent podpisał. I ponad 200 chyba już ustaw zostało podpisanych przez prezydenta. Dużo mniej jest blokowanych, ale po to Polacy wybrali prezydenta i tak
2: żeby wetował?
3: Oczywiście, żeby blokował złe rozwiązania, jak najbardziej. Jeżeli są złe rozwiązania dla Polski, to prezydent jest tutaj takim bezpiecznikiem. Tak przewiduje jego rolę polska konstytucja.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam. Kolejne 5 myśliwców F-35 Husarz jest w drodze do Polski z Teksasu. Dziś mają wylądować w Łasku. W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Przy wjazdach do Gdyni mają stanąć dwujęzyczne tablice. Po polsku i po kaszubsku. Jest trzecia. Zaczynamy. Pięć kolejnych F-35 jest już w drodze z Teksasu do Polski. Dziś mają wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
3: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
2: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ich przylocie Polska będzie miała 8 maszyn tego typu. Łącznie kupiliśmy 32 takie maszyny, a wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku.
4: To dzieje się teraz.
2: W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegły przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Pojawiły się informacje o rakietach lecących w kierunku Połtawy, Zaporoża i Krzywego Rogu. Wcześniej alarm wywołało zagrożenie atakiem dronów. Informacje dosłownie sprzed chwili, jak donosi agencja Reutera, w Kijowie słychać wybuchy. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Kogo może dotyczyć ta decyzja? To wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2, wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: 3:02 to są fakty w RMF FM. Początek roku szkolnego za kilka dni. Uczniowie łapią ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy. Układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny.
6: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
2: Mówiła Jolanta Raczyńska z przedszkola numer 4 w Poznaniu. Gdynia po polsku i Gdynio po kaszubsku. Przy wjazdach do miasta mają stanąć dwujęzyczne tablice. Wczoraj o ich wprowadzeniu zadecydowali miejscy radni. Takie oznakowanie funkcjonuje już w wielu innych miejscowościach regionu.
7: Uważam, że to jest świetny pomysł, skoro Kaszuby, język kaszubski warto promować. Warto tak kultywować to, co lokalne i tradycyjne.
8: Mało jest tutaj prawdziwych Kaszubów, więc w Kartuzach czy w Kościerzynie uważam, że to jest dobry pomysł, no bo tam faktycznie ludzie chodzą i mówią w tym języku.
9: Jeszcze dużo obcokrajowców, to dla nich to jest taka atrakcja też.
10: Są Kaszuby też i mają własny język.
11: Szczególnie, że Gdynia pochodzi z małej kaszubskiej wioski rybackiej.
9: Tak, zwłaszcza teraz jak miasto się szczyci tym, że jest setna rocznica założenia Gdyni.
2: Usłyszał na bulwarze nadmorskim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce archeolodzy prowadzą badania weryfikacyjne megalitu. Monumentalny grobowiec ziemny mógł powstać około 5,5 tysiąca lat temu. To drugi etap prac prowadzonych w tym miejscu, tłumaczy archeolog Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwsze wstępne rozpoznanie stanowiska w Wyrzece miało miejsce w ubiegłym roku. Wówczas przeprowadzono badania nieinwazyjne.
12: Samo odkrycie grobowca było takim dość dużym przełomem, zdziwieniem, można powiedzieć, takiego świata tutaj naszego archeologicznego. Nasze prace rozpoczęły się tak naprawdę już w ubiegłym roku, więc już sobie troszkę tam rozpoznaliśmy takimi metodami, mówimy, nieinwazyjnymi, oceniając całość tej konstrukcji, która jest dość rozległa, prawie 100 metrów długości, kilkanaście metrów szerokości w tym takim największym punkcie. Natomiast w tym roku kontynuujemy pracę, jak my mówimy, inwazyjne, sondażowe, wykopaliskowe, stosunkowo nieduży wykop, który udało nam się otworzyć, już przyniósł bardzo dużo informacji, chociaż zaledwie tydzień prac nam się udało tam przeprowadzić.
13: To o jakich informacjach mówimy?
12: Póki co wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady. Nie są to spektakularne ślady, drobne fragmenty, głównie naczyń ceramicznych, troszkę krzemieni, które udało nam się znaleźć. No mówią jednoznacznie o tym, że oni tam byli. No, oni tam byli, co więcej, może nawet coś jedli, spożywali i te fragmenty zostawili. Udało nam się odkryć fragmenty konstrukcji kamiennych. Też w sumie dość prosta rzecz. Większość tych grobowców, poza tym, że miała taki długi nasyp ziemny, który dzisiaj jeszcze dostrzegamy, między innymi właśnie w tym wyrzeckim lesie, miała też takie konstrukcje kamienne. My mówimy o obstawę, a można sobie to wyobrazić jako taki murak, otoczenie po prostu tego długiego nasypu z większych lub mniejszych głazów. I właśnie takie głazy w tym naszym wykopie udało nam się odkryć.
13: Czy są jakieś podejrzenia, co tam dalej może się skrywać? Jakieś, no nie wiem, czy można powiedzieć, że nadzieje, ale coś jeszcze jest w planach, chciałoby się odkryć?
12: No, to taka jest natura chyba archeologa, tak? My zawsze byśmy chcieli wiedzieć więcej, jak najwięcej. Główne cele zostały osiągnięte, można powiedzieć, natomiast każdy dzień w terenie nas zaskakuje, to jest pewne. Ciągle jeszcze nie mamy jakby poziomu, który by nam powiedział, że już możemy przestać kopać, o, tak najprościej ujmując, więc liczymy jeszcze na dużą niespodziankę w kolejnych dniach, bo to w ciągu kilku dni powinniśmy mieć komplet odpowiedzi możliwych do uzyskania.
13: Teraz mówimy o takim dużym, drugim etapie. Takich etapów może być więcej?
12: Może być więcej, aczkolwiek mamy świadomość, że taka nasza ingerencja wykopaliskowa w to założenie dodatkowo je niszczy. Tak? Każda praca archeologiczna w typie wykopalisk są jakby takim procesem nieodwracalnym i tutaj musimy pozostawać w porozumieniu z służbami konserwatorskimi, które pozwalają nam zniszczyć w cudzysłowie akurat dokładnie tyle i na tyle mamy pozwolenie. Na pewno chcielibyśmy to założenie jakoś upamiętnić, czy zrobić w ten sposób, żeby pozostało w świadomości lokalnej społeczności. I o to głównie walczymy, starając się gdzieś tam właśnie przekazywać te informacje.
13: Czego my dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, możemy dowiedzieć się dzięki takim pracom wykopaliskowym o tych kulturach, o tych osobach, o tych środowiskach, o tych grupach, które żyły no, nawet kilka tysięcy lat temu?
12: Możemy się dowiedzieć, że były to bardzo różne społeczności od naszej społeczności, ale też bardzo podobne. No, mieli podobne potrzeby, podobne jakby cele życiowe, tylko realizowali je w zupełnie inny sposób, prawda? Zupełnie innymi technikami, technologiami, żeby tym swoim potrzebom sprostać. No i stąd, prawda, ten wyraz monumentalizmu, który uzewnętrznia się na przykład chociażby dzisiaj przez budowę ogromnych budynków, tam został uwieczniony w taki sposób, na jaki można powiedzieć było ich stać, tak? Na jaki ich technologia pozwoliła właśnie poprzez budowę tego grobowca.
13: Praca wykopaliskowa, praca w terenie to jest jedno, bo jeszcze później jest praca w gabinetach, w laboratoriach, przy biurkach pod mikroskopami.
12: Tak, oczywiście, na to się nastawiamy. Tydzień w terenie to takie pół roku później jeszcze pracy w gabinecie, jak to słusznie pan podkreśla. Robimy też jak najwięcej już teraz w terenie, żeby do tego gabinetu wynieść jak najwięcej. Czyli robimy szczegółową dokumentację, oczywiście podstawy, rysunki i te materiały, o których wspominałam, ale także szczególne rodzaje zdjęć takich panoramicznych. Pobieramy rozmaite próbki, nie tylko takie biologiczne, ale też takie geologiczne, można powiedzieć, które być może, mamy taką nadzieję, w przyszłości powiedzą nam zdecydowanie więcej, nie tylko o samym tym stanowisku, ale może nawet o całym krajobrazie, który wówczas otaczał ten grobowiec.
13: A jest takie zaskoczenie wśród tej lokalnej społeczności dzisiejszej, obecnej, która ma świadomość, że coś tam przez lata było, a do końca nie było wiadomo co.
12: Jest duże zaskoczenie u wielu osób, które z okolicy gościmy na naszym stanowisku, bo stanowisko jest dość ukryte, ale udaje im się, prawda, nas namierzyć. Duże zdziwienie, ale też część osób mówi, że słyszała, że tutaj coś takiego było, że tam są jakieś kamienie na kolejnej miedzy. Uświadamiają nam, że prawda, oni mają jakąś wiedzę na temat przeszłości swojej okolicy oczywiście. Z tym, że tu musimy zaznaczyć, że ta wiedza jest bardzo odległa jakby w przeszłości, tak? To, co my badamy, perspektywa czasu 5000 lat, raczej uniemożliwia, że ktoś z dziada, pradziada mógł taką informację przekazać, ale bardzo dużo rzeczy dowiadujemy się o najbliższej okolicy naszego stanowiska.
13: No i to jest chyba to, że po odkryciu takiego miejsca, po zbadaniu go, no to jest ta wiedza, która zostaje dla dalszych pokoleń.
12: Dla dalszych pokoleń, dla nauki, ale tak jak już podkreślałam, również dla społeczności lokalnej, tak? Poprzednie prace, które prowadziliśmy, spotkały się z takim dość pozytywnym odbiorem. Mamy szansę przeniknąć do lokalnej społeczności, chociażby w postaci takiej tablicy informacyjnej, która gdzieś tam w krajobrazie się znajduje. Teraz mamy rozmaite ścieżki edukacyjne również w lasach, gdzie można się dużo dowiedzieć o przyrodzie. Czemu nie o kulturze? Czemu nie o człowieku, który kiedyś w tym lesie również zamieszkiwał?
13: Nie mówię, że może w tym jednym konkretnym przypadku, ale ogólnie w pracy archeologa jest tak, że czegoś się oczekuje, coś się wie, a z drugiej strony można trafić na jakiś taki przełom, który całkowicie zmienia myślenie o danej kulturze?
12: Niejednokrotnie się tak dzieje. Tak, takie przełomy. Dziś już coraz rzadziej odkrywamy, powiedzmy, te kamienie z Rosetty, tak, jak sobie możemy te przełomy wyobrażać. Natomiast bardzo dużo dają nam te części laboratoryjne pracy archeologa, gdzie niepozorne materiały, które od czasami nawet wielu dziesiątek lat zalegają u nas w magazynach, zyskują jakby nowy głos, nową możliwość analityczną, nowe metody, nowe pytania, które możemy postawić. Już mówią nam nie tylko o formach naczyń, kształtach naczyń, ale coraz częściej na przykład możemy powiedzieć na podstawie takiego fragmenciku czasami naczynia, co na przykład w tym naczyniu było przechowywane, czyli co ci ludzie jedli. No to jest taki jeden z przełomów i tropów, które też na pewno będziemy się starali wyrzec podjąć.
13: I te dzisiejsze możliwości technologiczne, one też ułatwiają pracę?
12: Chcemy w to wierzyć, że ta coraz bardziej wszechobecna, prawda, elektronizacja również archeologii jest nam potrzebna. Jesteśmy coraz bardziej zależni od różnego rodzaju baterii. No i to jest takie powszechne i w zasadzie wszędzie spotykane. Natomiast z pokorą to znosimy, żeby zyskać lepszą dokładność pomiaru, lepszą dokładność rysunku, lepszą dokładność samej dokumentacji. Robimy to dlatego, że jakby tylko w terenie mamy szansę zabrać informacje. Potem możemy już siedząc przy tych naszych biurkach przetwarzać tylko to, co stamtąd zabraliśmy. Dlatego taka kampania wykopaliskowa, można powiedzieć, to już nie jest takie wycieczka na urlop, tylko całkiem potężny warsztat taki terenowy, który już operuje specjalistami, którzy również tą technologią w terenie potrafią sprawnie zarządzać. No ale tak się zmieniamy, wszyscy się zmieniamy, archeologia również się zmienia, prawda, od takiej romantycznej do takiej bardziej elektronicznej.
2: Z Danutą Żurkiewicz rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A u nas w kuchni już ekspres włączony, a to oznacza, że zaczyna...
0: Z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem, zapraszam. O czwartej utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Kierowcy prosimy o szczególną uwagę. Później raport zza naszej wschodniej granicy. 3 osoby są ranne po rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. W faktach także województwo śląskie i gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Uwaga kierowcy na S6 w zachodniopomorskim. Na odcinku między Koszalinem a Kołobrzegiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołobrzegu. Jedźcie ostrożnie. 3 osoby zostały ranne w rosyjskim ataku na Zaporoże, poinformował szef władz obwodowych Iwan Fiodorow. Poszkodowani to 2 mężczyźni i kobieta. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały samochody i kilka budynków, a także wybuchł pożar. Rannym udzielono pomocy medycznej. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej w Kijowie i kilku regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Na dziś i jutro zaplanowano sekcję zwłok 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Ciała Polaków zostały wczoraj sprowadzone do kraju, przekazała prokuratura okręgowa w Krośnie, która stara się o przejęcie sprawy od strony węgierskiej. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w nocy 16 sierpnia na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokarem z Medjugorje wracało 59 obywateli Polski. W węgierskim areszcie przebywał obecnie kierowca pojazdu, któremu tamtejsza prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika też, że z złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierężno Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było. Informuje o tym Marcin Buczek.
3: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie. Natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
4: Tym żyje Zakopane.
2: Ulicami Zakopanego przeszli wczoraj górale z włoskiej Sardynii. To w ramach trwającego w stolicy Tatry 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
5: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów. Chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy.
6: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami. Tak, są spokojniejsi, to zdecydowanie. Widać, że ten folklor, ta muzyka jest spokojniejsza, taniec też jest spokojniejszy, także, ale to jest coś innego.
7: Taniec, umiłowanie tańca, ale pięknie było popatrzeć. Myśmy dopiero co doszli, ale z przyjemnością popatrzyliśmy na szkołę.
2: Festiwal w Zakopanem jeszcze tylko dzisiaj. W faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Od poniedziałku urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny transkrybować akty małżeństw zawieranych za granicą przez osoby tej samej płci. W życie weszło właśnie wydane 3 miesiące temu rozporządzenie ministra cyfryzacji. W urzędach powinny być nowe wzory dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, 2 kobiety czy 2 mężczyzn. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach.
8: W tym tygodniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące osób tej samej płci, które zawarły małżeństwa za granicą. Urzędy stanu cywilnych w całym kraju są zobowiązane do tego, żeby przyjąć wnioski w sprawie przepisania ich aktów małżeństwa. Co ta zmiana de facto oznacza dla takich osób?
9: To jest trochę zmiana drugorzędna w tym sensie, że te urzędy stanu cywilnego już od wielu miesięcy powinny były faktycznie te wnioski o transkrypcję aktów małżeństwa małżeństw tej samej płci przyjmować i powinny były wydawać akty małżeństwa tej samej płci, polskie akty małżeństwa po transkrypcji. Natomiast dla wielu urzędników i urzędniczek to faktycznie jest jakaś zmiana fundamentalna, dlatego że wydaje mi się, że trochę to wynika z takich oporów przed stosowaniem prawa Unii Europejskiej bezpośrednio u nas w Polsce, w polskich urzędach, a faktycznie jest tak, że w momencie wejścia w życie tego rozporządzenia mamy już polskie przepisy, na których te osoby mogą się oprzeć, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zmiana mentalna, to znaczy, że osoby pracujące w urzędach teraz mają takie poczucie, że zmieniło się też prawo polskie, nie muszą się opierać wyłącznie na prawie Unii Europejskiej i mogą już bezpiecznie wydawać te akty małżeństwa po transkrypcji.
8: Mówiła Pani o zmianie formularzy, rzeczywiście sprawdziłem to w urzędzie, zamiast dane męża, dane żony, mamy w tej chwili dane kobiety, dane mężczyzny. Wydawałoby się, że to jest drobna zmiana, ale dla tych osób to jest zasadnicza zmiana, jak z nimi rozmawiałem.
9: Tak, bo istotne jest to, że właśnie można dwie rubryki w akcie małżeństwa teraz nazwać, że to są dane kobiety i dwie rubryki można nazwać w ten sposób, że to są dane mężczyzny, więc oczywiście jest to bardzo, bardzo istotna zmiana, że ona ma jakby też takie duże symboliczne znaczenie. Przede wszystkim to jest takie dostrzeżenie przez naszego ustawodawcę, też przez nasz rząd, że małżeństwa tej samej płci istnieją, że one są i że one funkcjonują, w związku z czym oczywiście nam chodzi nie tylko o to, żeby rejestrować te małżeństwa, ale też, żeby można było się tym polskim aktem małżeństwa posługiwać i dostać jakieś konkretne uprawnienia.
8: Chociaż w sieci już jakiś czas temu pojawiły się takie informacje o szkoleniach dla urzędników, jak odmawiać transkrypcji takich aktów małżeństwa. Te szkolenia cały czas są organizowane, widziałem, że nawet w tym tygodniu są zaplanowane. Czy zatem urzędnicy mogą odmówić transkrypcji?
9: W tej chwili urzędy stanu cywilnego nie mają prawa odmówić, jeżeli odmowa transkrypcji wynika wyłącznie z tego, że małżeństwo, które się o tę transkrypcję zwróciło, to małżeństwo tej samej płci, a więc po prostu orientacja seksualna małżonków nie może być podstawą odmowy. Urzędnicy się szkolą, niestety na tych szkoleniach też są im udostępniane wzory odmownych decyzji i mamy już kilka takich spraw w kancelarii, w których te wzory były wykorzystywane, czyli urzędnicy zupełnie bezrefleksyjnie, jeden do jednego po prostu skopiowali te decyzje, które dostali na swoich szkoleniach i to są takie wzory, w których bardzo rozpaczliwie ktoś broni się przed tym, że zapadł taki, a nie inny wyrok Trybunału w Luksemburgu i bardzo ktoś się stara dyskutować z tym, że ten wyrok jest wiążący dla wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce i trzeba się do niego stosować. Tak więc podsumowując, szkolić się oczywiście można ze wszystkiego, ale nie powinno się jednak tych niezgodnych z prawem decyzji wydawać.
8: A co ma zrobić para, która dostanie taką odmowną decyzję?
9: Oczywiście odwołać się do wojewody. Warto też skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, które w tej chwili udzielają też wsparcia takim parom, jak chociażby Stowarzyszenie Miłości Nie Wyklucza, przez ręce, że tak powiem, prawniczek i prawników, którzy z tym stowarzyszeniem współpracują, już trochę takich decyzji przeszło i na pewno warto poszukać pomocy prawnej, dlatego że termin na odwołanie w przypadku decyzji odmownej to tylko 14 dni.
8: Słyszeliśmy o tym, że mówiła też Pani o tym, że no mniej więcej od pół roku urzędy mogą dokonywać transkrypcji. Wiemy, ile par jednopłciowych takiej transkrypcji dokonało?
9: Gdzieś czytałam doniesienia ministra cyfryzacji, że to jest blisko 200 transkrypcji w tej chwili, tak więc całkiem dużo, natomiast też warto może przypomnieć, że tych małżeństw zawartych za granicą wcale tak dużo nie ma. To jest też tak, że to jest jednak przywilej móc wyjechać za granicę i pokonać bariery językowe, ale też przede wszystkim finansowe, tak więc też nie demonizowałabym tych małżeństw, bo po prostu nie każdego po prostu na to stać.
8: A co takim parom daje to, że ich akt małżeństwa został tutaj wpisany do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce?
9: W tej chwili daje bardzo dużo dzięki wiceministrowi pracy Gajewskiemu, który zadbał o to, żeby ZUS faktycznie ten wyrok Trybunału w Luksemburgu wykonał w praktyce. I w momencie, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w pierwszej z tych spraw transkrypcyjnych, ZUS był już na to przygotowany. I faktycznie jest tak, że w tej chwili ZUS widzi małżeństwa jednopłciowe. W momencie, kiedy dokonana jest transkrypcja, urzędniczki, urzędnicy ZUS-u mają dostęp do rejestru stanu cywilnego, w związku z czym oni widzą, że te osoby są w małżeństwie i w związku z tym wszystkie te uprawnienia, które są w całym obszarze zabezpieczenia społecznego zastrzeżone dla małżonków, przysługują też małżonkom tej samej płci. I to obejmuje nie tylko te stricte jakieś świadczenia socjalne typu, nie wiem, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy w tej wysokości, w jakiej on przysługuje właśnie małżonkom, czy, nie wiem, renta wdowia, zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad chorą żoną czy chorym mężem. Dodatkowo jest tak, że to ZUS zbiera zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, skoro ZUS widzi małżonków, to w przypadku małżeństw tej samej płci one już teraz mogą z tego skorzystać, że jeden małżonek może drugiego objąć ubezpieczeniem zdrowotnym.
8: Czyli to jest taka realna, namacalna zmiana dla tych osób, które ze sobą żyją. Czy w przypadku na przykład fiskusu też nie ma takich problemów? Też taki związek jest uznawany?
9: Nie, z fiskusem cały czas czekamy na ruch ministra Domańskiego. To znaczy, tak jak minister Gajewski faktycznie po prostu wziął na siebie odpowiedzialność, podjął odpowiednie decyzje i faktycznie zadbał o to, żeby te małżeństwa coś znaczyły w Polsce, tak minister Domański po prostu stosuje na razie metodę uników. Wiele par zwróciło się już o indywidualną interpretację podatkową jeszcze przed dokonaniem transkrypcji swojego aktu małżeństwa. Wszystkie spotkały się z odmową, to znaczy, że Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że takie pary tej samej płci nie mogą korzystać ze zwolnienia na przykład z podatku od spadku i darowizn, który w Polsce przysługuje małżonkom. Czekamy jeszcze na decyzje w sprawach, w których pary już dokonały transkrypcji. Natomiast to, co mógłby zrobić minister finansów już dzisiaj i nie potrzeba do tego żadnej ustawy, to mógłby wydać ogólną interpretację prawa podatkowego, która byłaby wiążąca dla wszystkich urzędów skarbowych w Polsce, która by też nie zostawiała urzędniczek i urzędników samych z tą decyzją, czy zwalniać z podatku, czy nie zwalniać. I taka interpretacja rozstrzygałaby, że małżeństwa tej samej płci w rozumieniu prawa podatkowego korzystają z tych samych ulg, co małżeństwa różnej płci. To wszystko jest w rękach rządu i wszystko jest w rękach ministra finansów.
8: I na koniec chciałem zapytać, bo to jest zmiana wprowadzona rozporządzeniem, co oznacza, że za rok mamy wybory. Jeśli by się zmieniła władza, mogłoby się okazać, że to rozporządzenie nowy minister cyfryzacji mógłby wycofać. Czy to oznacza, że te przepisane akty małżeństwa zawarte za granicą wtedy utraciłby moc obowiązywania w Polsce?
9: Oczywiście nie. Tak jak mówiłam, to jest zmiana wtórna, powiedziałabym, tak? To znaczy wiążące nadal jest prawo Unii Europejskiej, które jest oczywiście ważniejsze niż rozporządzenie czy właśnie wzór formularza. Jest też tak, że takie akty stanu cywilnego, które są już w obrocie, które już powstały, nie jest tak łatwo je wyeliminować. To znaczy nie wystarczy zmienić rozporządzenia, żeby one zniknęły. Wyeliminować z obrotu akt stanu cywilnego może tylko sąd, tylko w postępowaniu, które jest na to ukierunkowane. I tak jak potrafię sobie jeszcze bardzo teoretycznie wyobrazić armię prokuratorów, których minister sprawiedliwości nowy, który będzie też nowym prokuratorem krajowym, wyśle do sądów po to, żeby unieważnić te akty małżeństwa, tak dopóki mamy niezależne, niezawisłe sądy, to nie mam obaw, tak? To znaczy nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby taki akt małżeństwa, który już jest w obrocie, wyeliminować i wierzę w to, że po prostu sądy takie wnioski o unieważnienie aktów małżeństwa by oddalały.
2: Z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobra, pogadajmy trochę szczerze. Jest 13 minut po 4:00. U nas...

Spot. Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu za list z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy. Posłuchajcie, co szczególnie docenił. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele planują protest przed kancelarią premiera. Domagają się podwyżki płac. Na koniec faktów podsumujemy naszą wakacyjną akcję Pyszne, bo polskie. Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
2: W poniedziałek przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek i wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy z rządem nie zakończyły się porozumieniem. Protest zaplanowano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak będzie przebiegać ta manifestacja? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
5: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
4: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Dziś w centrum Krakowa rozpoczyna się remont ulicy Starowiślnej. Kierowców i pieszych czekają zwężenia oraz zakaz zatrzymywania się na remontowanym odcinku. Przedsiębiorcy z okolicy obawiają się spadku liczby klientów z powodu utrudnień.
7: Mam nadzieję, że to nie będzie tak bardzo uciążliwe, jak było to na ulicy Kościuszki, co zamknęli całą ulicę razem z chodnikami. No tutaj troszeczkę to zmienili.
8: Tym bardziej, że my tutaj na tej Starowiśnie nie mamy małych czynszów, nie czarujmy się. Ogromne koszty utrzymania lokalu. Wystarczył nam remont, który był robiony torowiska w lutym, to było 3 tygodnie. Spadek był o ponad 70% sprzedaży. To będzie katastrofa.
2: Mówili przedsiębiorcy ze Starowiślnej. Więcej o remoncie tej ważnej krakowskiej ulicy przeczytacie na rmf24.pl. Przejechaliśmy 7000 kilometrów w ramach tegorocznej wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne, bo polskie. Odwiedziliśmy 30 miejsc, które polecili nam nasi słuchacze. Żółto-niebieskim konwojem razem z naszymi reporterami podróżowała Magdalena Wojtoń. W ciągu 9 wakacyjnych tygodni poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z poszanowaniem tradycji, odwagą do wprowadzania nowości i dbałością o jakość produktów udowadniają, że mamy się czym pochwalić.
9: Kocham piec, kocham różne smaki.
10: Kóz jest bardzo dużo.
11: Pasą się też w lesie wasze kozy?
10: Tak.
12: Czasami ktoś nie chce, ale tak pachnie, że idzie, pyta, czy już jest do odebrania chlebek, bo czy już jest upieczony.
13: Nasi goście to uwielbiają. Ciepła jagodzianka i do tego rozpływające się lody waniliowe.
14: Zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
11: Jak wołasz owieczki, przypomnij.
15: Baziu,
14: tak. Podejrzewam, że przylecą.
16: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na morze.
10: może 2 dni. Z 5 gatunków ryb zawsze gotowana.
16: Zrobiliśmy pierwszy ser bazując na filmiku z YouTube'a.
2: Potrawy delikatne, słodkie, kwaśne i gorzkie łączyło jedno. Były pyszne, bo polskie. Relacje z ostatniego finałowego odcinka naszej akcji na Lubelszczyźnie możecie zobaczyć na Instagramie rmf24.pl. I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6. Na nie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A ja mam nadzieję, że jecie teraz pyszne śniadanie z nami, z pierwszą kawą.
0: RMF czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i zapraszamy.
3: Poranne fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców.
2: Zablokowana jest A4 na węźle Wądroże Wielkie w kierunku Zgorzelca.
3: Problemy też

0: poranku na S8 na Mazowszu.
1: Władimir Putin nie chce końca wojny.
0: Rosja według agencji Bloomberg przygotowuje się do eskalacji ataków.
1: W porannych faktach także nowe oznakowanie miejsc schronienia w Polsce.
0: I Maja Chwalińska niestety z porażką w meksykańskim Monterrey.
1: Ostrzegamy 5-kilometrowy korek o poranku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
0: Między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów pali się ciężarówka. Zablokowana jest trasa w kierunku Zgorzelca. Korzystajcie w tej chwili z objazdów drogami lokalnymi.
1: O poranku utrudnienia także na S8 w miejscowości Głuchy na Mazowszu.
0: Ciężarówka tam wjechała w barierę, blokując pas w stronę Warszawy. Rosja może przygotowywać się do eskalacji ataków na Ukrainę, a negocjacje pokojowe miały utknąć w martwym punkcie. Takie informacje przekazuje agencja Bloomberg.
1: Studio Faktów w Waszyngtonie, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, szczególnie niepokojące są także informacje mówiące o tym, że na Kremlu rośnie liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie.
2: Dzień dobry, tak, choć według różnych informacji na razie są to tylko wyrażane opinie, a nie przygotowania. Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach, podała agencja Bloomberg, która oceniła też, że dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być kompletną porażką. Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji i ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne. Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu, stwierdziła agencja. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: No i na potwierdzenie słów Pawła, w nocy znów na celowniku Rosjan znalazł się Kijów. 3 godziny temu w kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelono rakiety balistyczne. W ciągu minuty w stolicy Ukrainy usłyszano co najmniej 6 eksplozji.
1: Alarm przeciwlotniczy obowiązywał na większości terytorium Ukrainy, z wyjątkiem regionów zachodnich. Do eksplozji doszło również w południowych miastach Odessie i Zaporożu.
0: Nowe oznakowanie w kolorach zielonym i białym do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Chodzi o punkty, w których można bezpiecznie ukryć się w sytuacji ewentualnego zagrożenia.
1: Według rządowych danych obecnie w całej Polsce takich miejsc jest ponad 85 tysięcy. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem punkt schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
3: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu, schronienia jak tutaj?
4: Wszystko zależy też przede wszystkim o tym, czy miejsce takie jak to punkt schronienia, jak dużą ma kubaturę, ile osób w środku się znajduje.
3: Tutaj na pewno kilkadziesiąt osób dookoła.
4: Tak, mówimy tutaj tak naprawdę o grupie 60-80 osób. Kiedy traktujemy punkty schronienia jako miejsca, w których możemy się ukryć na przykład przed nadlatującym dronem albo przed odłamkowaniem, potrzebujemy tej perspektywy kilku najbliższych czy kilkunastu minut. Te miejsca w zupełności na dzień dzisiejszy są wystarczające.
0: O poranku w faktach sprawdzać będziemy, jak jesteśmy przygotowani na wypadek ewentualnej sytuacji kryzysowej.
1: Na jakim etapie jest stworzenie cyfrowego systemu zarządzania syrenami alarmowymi? O tym w kolejnych faktach.
5: Aktualny obraz faktów.
0: Przed 6 trzymaliśmy kciuki za polską finalistkę French Open, turniej w meksykańskim Monterrey. Abierto GNP Seguros jest ostatnim sprawdzianem Maji Chwalińskiej przed US Open. Niestety przegrana w meczu o ćwierćfinał.
1: 2-1 dla Amerykanki Alicji Parks.
0: Dobry tylko początek. Pierwszy set wygrany przez Polkę 6-3, no a potem już dzieliła i rządziła na korcie 25-latka z Atlanty. 6-2, 6-2 dla Parks. Godzina 49 minut gry. 10 asów serwisowych Amerykanki. No i tak właśnie też przypieczętowane zwycięstwo kolejnym asem.
1: Zatem zapominamy o Monterrey, trzymamy kciuki za Nowy Jork.
0: Rywalizacja w głównej drabince singlistów US Open rozpocznie się już w niedzielę. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French i być może Martyna Kubka. Bo ona w nocy awansowała do trzeciej, jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji.
1: Do tego Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. To za nich trzymać będziemy kciuki. O 6.30 fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 500 osób wciąż poszukiwanych po błyskawicznej powodzi na północy Nepalu. W tej grupie większość to zagraniczni turyści.
2: Zginęło ponad 160 osób. Żywioł zniszczył całe wioski, drogi, mosty i elektrownie.
1: Byłem na dachu. Powódź dotarła również tam, na najwyższe piętro. Woda opadła dopiero po około godzinie. Moja żona została wcześniej zasypana w osuwisku błotnym. A my dla bezpieczeństwa pozostaliśmy na tym dachu. Po 4-5 godzinach uratował mnie helikopter.
2: Ratownicy z trudem docierają do strefy katastrofy. Jak podkreślają, szczęściem w tym ogromie nieszczęścia jest to, że nie jest to szczyt sezonu trekkingowego na granicy nepalsko-tybetańskiej. O poranku przypominamy, zablokowana jest autostrada A4 na Dolnośląskim Węźle Wądroże Wielkie.
1: Nie przejedziecie o poranku w kierunku Zgorzelca. Tam zapaliła się ciężarówka. Korek w tym miejscu autostrady ma już prawie 8 kilometrów. Akcja Pyszne bo Polskie z wielkim finałem na Lubelszczyźnie.
2: Wczoraj gościliśmy w pachnących ziołami Fajsławicach.
1: Tam Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet częstowało naszych słuchaczy zupą pokrzywową.
3: Pokrzywy młode smaży się na masełku. Wcześniej się gotuje rosół z warzyw. Później dodajemy do tego pokrzywę przesmażoną, cebulkę nasmażoną też na masełku. Wszystko zabielamy śmietanką, zagotowujemy.
4: Do tego jakieś zioła?
5: I marianek, i tymianek sypie się.
6: Pierwszy raz jadłem taką zupę. Bardzo dobra.
4: Nie parzy.
7: Nie parzy. Jest bardzo delikatna.
8: Smakuje wszystkim.
2: Smakowało też naszej ekipie, która dziękuję za wakacyjne spotkania pełne polskich smaków.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Mistrz Słowacji ponownie zagra w Lidze Mistrzów.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański, dzień dobry.
10: Dzień dobry. No, piłkarze Slovana Bratysława powtórzyli sukces sprzed roku i znów zagrają w elicie. Zadebiutuje w niej z kolei norweski Viking Stavanger. Awans wywalczyły także AEK Atyny i Fenerbahçe Stambuł. Premia za awans do fazy ligowej wynosi ponad 18 milionów euro, a to losowanie fazy ligowej już dzisiaj o 18 w Monako. My mamy za to realne szanse na dwie drużyny w fazie ligowej Ligi Europy. Lech po wygranej 7-0 z FC Tyn, Jagiellonia po domowym 4-0 z Iberią Tbilisi. Solidny zapas bramek. No, trzeba to utrzymać w meczach wyjazdowych.
11: Jak mamy szczery, wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przylecieliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
10: Tak to widzi trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec. W lidze konferencji zagrają dziś Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował przed tygodniem z Hajdukiem Split. Górnik przegrał jedną bramką z AS Monaco. Nasi koszykarze wieczorem w Rydze zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy liderami grupy z kompletem punktów. Mecz na neutralnym gruncie zostanie rozegrany przy pustych trybunach.
12: Zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no tak już jest. Teraz nic, tylko skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
10: To nasz rozgrywający Andrzej Pluta, który w tym sezonie będzie grał w lidze hiszpańskiej, a w Hiszpanii kolarski peleton na trasie Vuelta Espania. Piąty etap wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Martyna Kubka ciągle w grze o wielkoszlemowy US Open awansowała do trzeciej rundy eliminacji. Odpadła z nich Linda Klimowiczowa.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Magdalena Karwat-Marek.
14: Bardzo dawno nie było takiej...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
1: Rosyjski zawodnik MMA Aslan Bek S z zarzutami.
3: Według informacji reportera RMF FM odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
1: Zaledwie co piąta syrena alarmowa jest podłączona do centralnego systemu zarządzania w Polsce.
3: Pod lupą porannych faktów dziś przygotowanie do sytuacji kryzysowej.
1: 4 debiutantów w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
3: Znamy komplet 36 uczestników fazy ligowej.
1: Zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji usłyszał zawodnik MMA Aslan Bek S, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM.
3: Razem z Aslan Bekiem S w ręce policji na warszawskiej Woli wpadło dwóch innych obywateli Rosji.
1: A w porannych faktach razem z nami Michał Krasoń.
4: Dzień dobry, Michał.
1: Jak doszło do zatrzymania?
5: W związku z informacjami o działalności grupy przestępczej, która na terenie Polski miała prowadzić wojny gangsterskie z grupami z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu, funkcjonariusze policji i ABW weszli do mieszkania na warszawskiej Woli. W środku znajdowało się trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia, 42-letni zawodnik MMA oraz 21- i 25-latek. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w szafce w sypialni trzy sztuki broni palnej. W przypadku dwóch z nich numery seryjne były zatarte. 42-latek usłyszał zarzut

0: nielegalnego posiadania broni. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wobec 25-latka wszczęto procedurę deportacyjną, a 21-latek został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu.
1: Centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce jest gotowy w mniej niż 20%. Do takich danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotarł dziennikarz RMF FM, Michał Dobrołowicz.
2: W poranek faktach sprawdzamy dziś, jak nasz kraj jest przygotowany na sytuację kryzysową. Michał, razem z nami teraz o poranku.
3: Tak, dzień dobry.
2: Michale, zbierasz komentarze na ten temat. Jak teraz działa system uruchamiany w sytuacji zagrożenia?
3: W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych i tylko 4 tysiące są teraz podłączone do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, na przykład z poziomu rządu i Warszawy. Żeby włączyć pozostałe, trzeba po prostu być na miejscu, obok takiej syreny. Dopytywałem rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, kiedy gotowy będzie w końcu cały system.
4: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
3: Na te zmiany czekają m.in. strażacy. Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej opisuje, że centralny system zdecydowanie przyspieszy reakcję.
5: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania potwierdzenia.
3: Taki sygnał wysyłany przez syreny alarmowe trwa dokładnie 3 minuty. Dzisiaj największa część mieszkańców, ponad 80%, jest na terenie w zasięgu takich sygnałów na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejsza część mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Szef CIA John Ratcliffe, który we wtorek był w Moskwie, miał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Tak twierdzi Wall Street Journal, według którego Władimir Putin może rozważać ograniczony atak na jedno z państw sojuszu, na przykład cyberatak lub niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie wymierzoną w jeden z krajów bałtyckich.
1: Donald Trump, pytany o wizytę szefa CIA w Moskwie, zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO czy rosyjskie wsparcie dla Iranu. Jego zdaniem miała charakter półrutynowy i zasugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie.
2: Pracujemy bardzo ciężko, by zakończyć tę wojnę, podkreślał Trump, no a potem dodawał: John Ratcliffe jest fantastycznym facetem jako szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Te słowa padły w programie konserwatywnego komentatora politycznego Glenna Becka.
6: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: W Lidze Mistrzów mamy już komplet. Znamy wszystkich 36 uczestników fazy ligowej.
1: No, w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Moda na futbol w Norwegii na pewno nie osłabnie.
7: No, tak myślę. Dobra gra Norwegów na mundialu, a teraz dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Do Bodø/Glimt dołącza Viking Stavanger. To będzie debiut w Champions League. Zdarzyli od eliminacji od czwartej rundy, pokonali Dynamo Zagrzeb, no i za awans teraz dostaną ponad 18 milionów euro. Sukces sprzed roku powtórzył Slovan Bratysława. Liga Mistrzów zatem ponownie na Słowacji, z awansem także AEK Ateny i Fenerbahce Stambuł, które po drodze, przypomnę, wyeliminowało Górnika Zabrze.
2: Nasi grają o puchary, wspomniany Górnik dziś gra o Ligę Konferencji.
7: Tak, wyjazd na mecz z AS Monaco po porażce 2-3, no będzie ciężko, Raków w tych samych rozgrywkach zagra rewanż z Hajdukiem Split, przed tygodniem było 2-2, o Ligę Europy, no chyba mniej się martwimy, bo Lech i Jagiellonia pojechały na rewanże z dużym zapasem, kolej już 7, a Jaga 4 bramek.
2: No to niczym norwescy kibice. Trzymamy kciuki za naszych.
1: Kolejne fakty o 7.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.
9: Słuchacie RMF Relax.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Osoba ranna w wypadku na Krajowej 81 w Śląskiem.
2: W pobliżu Warszawic zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
1: Użytkownicy sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem od poranku otrzymali alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren.
2: Te odbędą się, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na terenie Radomska w godzinach od 9 do 14. Za pół godziny w RMF FM poranna rozmowa.
1: Gościem Piotra Salaka będzie dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zapraszam zatem 8:02. Technologiczny gigant Meta zawarł ugodę z 29 stanami i terytoriami USA zarzucającymi koncernowi celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci.
2: Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ma wypłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci.
1: Z przyjemnością ogłaszam, że nasza wielostanowa, ponadpartyjna koalicja osiągnęła proponowaną ugodę z Meta. To prokurator generalny Kalifornii, Rob Bonta. Ugoda została zawarta w ramach procesu rozpoczętego 12 sierpnia przed Sądem Federalnym w Oakland. Prokuratorzy generalni czterech stanów przewodzących pozwowi Kalifornii, Colorado, Kentucky i New Jersey, przypominam, zarzucali Mecie, że Facebook i Instagram są zaprojektowane w sposób, który ma sprzyjać uzależnieniu młodych użytkowników. Według skarżących ma to szkodzić zdrowiu psychicznemu dzieci, przyczyniając się do lęków, depresji, problemów z postrzeganiem własnego ciała, a nawet skłaniać do samobójstw.
2: Kolejne zarzuty dotyczą zbierania i wykorzystywania danych nieletnich użytkowników z naruszeniem prawa federalnego.
1: Teraz Meta zgodziła się nie tylko na wypłacenie pieniędzy, ale też m.in. na ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów firmy przez niepełnoletnich, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dowiedzmy się, co ma dla nas. Dowiedzmy się, co...

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Popska i Tomasz Staniszewski.
2: W porannych faktach przedwyborcze przymiarki w Krakowie.
3: 23 osoby za miesiąc chcą walczyć o stanowisko prezydenta miasta. Reportera RMF FM zapytamy, kto już oficjalnie ma status kandydata.
2: I te wybory na pewno będą partyjnym testem przed przyszłorocznym rozdaniem parlamentarnym.
3: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
2: A zaczynamy od nowych informacji na temat błyskawicznych powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Ponad 1300 osób, z tego połowa to obcokrajowcy na liście zaginionych po przejściu tej błyskawicznej powodzi przez przygraniczny rejon Nepalu i Tybetu.
3: Liczba ofiar w tej chwili obejmuje 168 nazwisk. Nasz MSZ informuje, że nie ma danych o poszkodowanych Polakach. Konsul w New Delhi i konsul honorowy w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację.
2: Szefowa australijskiej dyplomacji Penny Wong o poranku informuje o zaginionych. Co najmniej 34 Australijczykach, zaznacza, że na obecnym etapie, biorąc pod uwagę skalę katastrofy, dostęp do miejsca zdarzenia i informacji jest bardzo ograniczony.
3: Do tragicznych w skutkach powodzi doszło wczoraj na pograniczu Nepalu i Tybetu. Najpewniej w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowca.
2: Amerykańska służba geologiczna informuje, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. To fakt RMF FM. Dokładnie za miesiąc, 27 września, wybory prezydenta Krakowa.
3: O stanowisko, które w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski, chcą powalczyć 23 osoby.
2: Zanim jednak oficjalnie zostaną kandydatami, muszą zebrać wymaganą liczbę 3000 podpisów poparcia.
3: W studiu faktów reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Dzień dobry
3: Maćku. Kto już ma podpisy?
4: Michał Drewnicki z PiS-u, który wczoraj informował, że złożył je w Miejskiej Komisji Wyborczej. Koniec zbiórki na Facebooku ogłosił też Łukasz Giba z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Podpisy ma również Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory zgłosiły się 24 komitety wyborcze. Z wyścigu odpadł jeden. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Myśl Krakowska i Historia Matematyczna zrezygnowało 3 członków i brakło minimalnej liczby osób potrzebnych do utworzenia komitetu. Kampania wyborcza na poważnie zacznie się najprawdopodobniej po 3 września, bo to jest termin zgłaszania się kandydatów. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września, ewentualnie na druga 11 października.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy.
6: Dzień dobry, witamy. A w porannej rozmowie RMF FM Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu Nowa Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
7: Dzień dobry.
6: Słyszała pani o wyborach w Krakowie. Wybory w Krakowie, tak, to będzie poligon polityczny przed wyborami parlamentarnymi?
7: Ja podkreślam to, co mówi nasza kandydatka Daria Gosek-Popiołek, że wybory w Krakowie są o Krakowie. I one przede wszystkim, ja się z nią zgadzam, nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
6: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
7: Bo to odbiera prawo, no wystawiamy swoich kandydatów wszędzie w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa. A pamiętajmy o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa.
6: To jasne, to nie trzeba przekonać.

0: dotyczące mieszkańców Krakowa.
1: Dostępu do mieszkań,
0: inaczej zapytam,
1: najazd turystów.
0: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to będzie dzwonek, to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
1: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Pamiętajmy, że każda środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość.
0: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
1: wyborcy.
0: Nasza
1: kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
0: Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
1: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
0: O, bardzo ogólne, ogólnie powiedziane.
1: No bo
0: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
1: Ja przestrzegam przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
0: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
1: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
0: No i co wtedy? I dostają niewielkie pieniądze.
1: No bo, no tak, te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę, ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, który jest też skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować.
0: Jak pani sama przyznaje,
1: wydajniej, ale krócej w ciągu dnia.
0: Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnijmy im większe pieniądze, w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są jakieś siły polityczne w Polsce, które powiedziałby, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
1: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siłę. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru. A państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
0: Tak mówi Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych.
2: Dziękujemy. Rozmowa od teraz w Radiu RMF 24.
3: A my mamy jeszcze ważną informację z A1 w Łódzkiem. Dwa pasy zablokowane między węzłami Tuszyn, Piotrków, Tybunalski Zachód.
2: W kierunku Katowic przejechać można tylko pasem awaryjnym. Ruch blokują palety, które spadły z ciężarówki. Sprzątanie trwa.
3: I jeszcze trochę potrwa. Fakty wracają o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.
7: jak dla innej eternity.

0: Wyborczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych. Taką informację chwilę po ósmej opublikował w serwisie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Do Komisji Europejskiej wysłał formalny wniosek o ukaranie platformy kwotą 250 milionów euro, zaznaczając bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana.
1: Sprawa, obiecujemy, wróci w faktach o 9. Na A1, przypominamy, trwa sprzątanie między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód, Włódzkiem.
2: Tam ciężarówka zgubiła palety. Ładunek został rozrzucony na pasach ruchu w kierunku Katowic. Przejechać można tylko pasem awaryjnym autostrady. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S5 w pobliżu Konarzewa w Wielkopolsce.
1: Tam zablokowany w tej chwili pas ruchu w kierunku Piły. Uważajcie.
2: To ostatnie dni sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy będą tam pracować do niedzieli.
1: Tegoroczny bilans ratowników to 22 akcje, niemal 100 interwencji medycznych, ale najważniejsze, 37 sezon z rzędu bez utonięcia na strzeżonych odcinkach.
3: Mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych, nie w tej 50, co się tyczy, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że zaginięcie w wodzie, tak, czyli wtedy łańcuch życia, wezwanie wszystkich służb, koordynacja pracy i tak dalej. Mieliśmy na przykład hipotermię jedną u starszej pani, która wypoczywała i bardzo długi okres spędziła w wodzie. No i mieliśmy udary, tak, w te słoneczne dni ludzie zapominają o nakryciu głowy, o tym, żeby się uchronić od słońca, no i przede wszystkim o nawodnieniu.
2: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Koniec laby dla siatkarek i kibiców śledzących występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy.
2: O kolejnym wyzwaniu już teraz w faktach sportowych Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. Na podniu przerwy trzeba wracać na parkiet. Czwarty mecz fazy grupowej. Zmierzymy się z Niemkami. Dla naszych rywalek to będzie już ostatni mecz w grupie. Na razie bilans to 2 zwycięstwa nad Węgrami i Łotwą oraz 2 porażki ze Słowenią i wczoraj z Turcją.
6: Niemki nam bardzo dobrze są znane. Bardzo dobry zespół. Mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół. Musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodnictwo na każdej pozycji.
5: Oceniała Magdalena Stysiak. Początek tego meczu o 15:00. W męskiej siatkówce w naszej lidze Jastrzębie Barkom zastępuje Jastrzębski Węgiel. Ten klub po starcie sponsora musiał wycofać się z rozrywek. Pozostały jednak długi, choćby wobec byłych zawodników. Wszystko zostanie spłacone, obiecuje prezes Adam Gorol.
7: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte i zakładam, że je zrealizujemy.
5: Piłkarze Realu Madryt z okazałym zwycięstwem w lidze hiszpańskiej 4-1 z Realem Sociedad. 3 bramki strzelił Kylian Mbappe, gol i asysta Viniciusza Juniora, 2 asysty Juda Bellingama, a zatem ofensywne gwiazdy madryckiego klubu w formie. Nasze kluby w walce o Ligę Europy, Lech i Jagiellonia, wypracowały sobie przewagę w pierwszych meczach. Kolejorz zagra na wyjeździe w Szwajcarii z FC Tyn po domowym 7-0, Jagiellonia w Gruzji z Iberią Tbilisi po wygranej 4-0. W lidze konferencji Raków powalczył u siebie z Hajdukiem Split, na wyjeździe było 2-2. Górnik Zabrze musi sprawić sensację. U siebie przegrał 2-3 za AS Monaco. No to jeszcze godziny. Jagiellonia gra od 18:00, Górnik od 18:45, Raków od 19:00, a Lech od 20:00.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Magdalena Karwat-Marek.
9: I dobre wiadomości o pogodzie, bo...
0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Chowska i Tomasz Staniszewski, oboje przy mikrofonach. Zapraszamy zatem.
2: Minister cyfryzacji poprzez Komisję Europejską uderza w metę.
3: Krzysztof Gawkowski wnioskuje o karę dla cyfrowego giganta w wysokości ponad miliarda złotych.
2: Policyjna obława w podwarszawskiej Zielonce.
3: Padły strzały. O nowe fakty zapytamy reporterkę RMF FM.
2: A gdzie na emeryturę zacumuje Dar Młodzieży?
3: W Gdyni czy w Szczecinie?
2: Dwugłos naszych reporterów na koniec tego wydania faktów RMF FM.
3: Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, Krzysztof Gawkowski domaga się kary w wysokości 250 milionów euro, czyli ponad miliarda złotych. Fakty otwiera dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek.
4: Igorze,
2: dzień dobry. Dlaczego Gawkowski domaga się ukarania Mety?
4: Treści publikowane na platformach Mety nie są skutecznie kontrolowane. We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Obowiązuje od 2 lat i na jego podstawie były już wydawane ogromne kary. W zeszłym roku Komisja Europejska ukarała portal X na kwotę ponad 120 milionów euro.
3: Wieczorna akcja policji w podwarszawskiej Zielonce. W jej trakcie padły strzały.
2: A wyłączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert, która zbiera informacje w tej sprawie. Magdo, co udało się ustalić do tej pory?
5: Wieczorem policjanci powstrzymali próbę sprzedaży narkotyków. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna, który finalnie został zatrzymany, uciekał. Dlatego mundurowi użyli wobec niego paralizatora i gazu. Strzały, które późnym wieczorem zaniepokoiły mieszkańców Zielonki, to były strzały ostrzegawcze. Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna, którego zatrzymali policjanci, był wcześniej notowany.
6: A takie są fakty.
2: Władze Szczecina chcą, by żaglowiec Dar Młodzieży po przejściu na emeryturę zacumował właśnie w Szczecinie. Problem w tym, że właścicielem jednostki jest Uniwersytet Morski w Gdyni.
3: Łączymy się z naszymi reporterami ze Szczecina i Trójmiasta, Anną Pałamar i Stanisławem Pawłowskim. Witajcie.
7: Zacznijmy
3: od Ani. Dlaczego Dar Młodzieży powinien trafić do Szczecina?
7: To ja może odpowiem pytaniem zadanym przez kapitana żeglugi wielkiej i

0: Lądowej Włodzimierza Grycnera.
1: Pytanie mam do Gdyni. A po co im właściwie dwa takie same żaglowce, bo Dar Pomorza tam już stoi, a poza tym trzeci żaglowiec będzie w budowie? Czy nie mogliby się podzielić z pięknym Szczecinem?
0: Tych powodów jest oczywiście więcej. Na budowę żaglowca pieniądze zbierała cała Polska i Szczecin bardzo dużo dołożył. Żagle, które powiewają na Darze Młodzieży, zostały podarowane właśnie przez Szczecin. Żaglowiec też pięknie by się prezentował przy szczecińskim nabrzeżu. Za każdym razem, gdy odwiedza nasze miasto, przychodzą tłumy. No i dodam jeszcze, że to jedyny żaglowiec, który otrzymał tytuł honorowego ambasadora Szczecina. To jak, Staszku, Gdynia odda nam Dar Młodzieży?
2: Rozumiemy wasze argumenty. Faktycznie horyzont w Gdyni pięknie zdobią żaglowce, ale wygląda na to, że kolekcji uszczuplać nie zamierzamy. Pytałem przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego i usłyszałem, że jeżeli w przyszłości będzie wybierane miejsce stałego postoju Daru Młodzieży, pierwszeństwo powinna mieć Gdynia. Port macierzysty i dom od początku służby. No ale na tę dyskusję mamy jeszcze czas. Dar po remoncie klasowym może pływać co najmniej do 2031 roku, a jego następca jest dopiero na etapie ponownego przetargu. A Dar do Szczecina niech zawija jak najczęściej. Dobrze wiedzieć, że i tam zawsze na niego czekacie.
3: Stanisław Pawłowski, wcześniej Anna Pałamar. Dodajmy, że wspomniany przez Staszka Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie ogłosił przetarg na budowę nowego statku szkolnego, trzymasztowego żaglowca, który zastąpić ma Dar Młodzieży. Pierwsze postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatu.
6: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ona Hanna Wachowska i Tomasz Stańszewski. A skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Nie ma informacji, by wśród ofiar kataklizmu w Nepalu byli Polacy. O tym na początek faktów.
3: Polska poderwie myśliwce. Ty otrzymasz alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Od rana mówimy o systemie przygotowania do sytuacji kryzysowej.
3: Szykuje się komunikacyjny paraliż Krakowa.
2: Dziś do długiej listy ulic, na których trwają remonty, dołącza kolejna.
3: Moda na kakao.
2: I jego ponadczasowy smak z historią w tle. Zapraszamy. Polskie służby konsularne nie mają informacji o obywatelach naszego kraju, którzy mogliby ucierpieć w wyniku przejścia błyskawicznej powodzi przez graniczne rejony Nepalu i Tybetu. Taką informację przekazał RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: W katastrofie zginęło co najmniej 168 osób. Za zaginione uznaje się ponad 1300, z których, jak informowaliśmy, ponad połowa to obcokrajowcy.
2: Tylko w Nepalu, w rejonie Botekosi, nie ma kontaktu z 644 turystami. Obszar dotknięty powodzią obejmuje popularny rejon trekkingowy Langtang, w tym święte miejsce dla wyznawców hinduizmu i buddyzmu, Gosejkunda.
3: Gościem radia RMF 24 już za chwilę będzie Cezary Rybicki, Polak mieszkający w stolicy Nepalu, Katmandu.
2: Tam przed szpitalem gromadzą się rodziny osób uznanych za zaginione. To mój mąż. W związku z wykonywaną pracą pojechał do miejscowości Rasuła. Do 8 wieczorem byłam z nim w kontakcie, ale dziś rano nie mogę się do niego dodzwonić. Telefon jest wyłączony, tak mówi żona poszukiwanego mężczyzny w rozmowie z reporterką BBC.
3: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
4: Trzymamy się faktów.
2: Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3: Ta zmiana to reakcja na incydent z końca lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali alertu RCB z wyjaśnieniem sytuacji.
2: W faktach teraz Michał Dobrołowicz. Michale, do kogo trafią te SMS-y?
5: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
5: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
6: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
5: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce pojutrze. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
3: W Krakowie rozpoczyna się remont kolejnej ważnej ulicy.
2: Ważnej z punktu widzenia i mieszkańców, i przyjezdnych. Prace zaczynają się na Starowiślnej na Kazimierzu.
3: Na skrzyżowaniu Miodowej i Starowiślnej jest Maciej Sołtys. Maćku, jakie utrudnienia czekają mieszkańców i turystów? Dzień dobry.
7: Będą zwężenia jezdni i chodników. Samochody i tramwaje nadal będą jeździć Starowiślną. Drogowcy zaczną od sieci podziemnych i chodników między ulicami Dietla a Miodową. Docelowo remont obejmie też jezdnie i torowisko. I tego najbardziej obawiają się tutaj przedsiębiorcy, którzy martwią się o spadek obrotów i odpływ klientów.
8: Rozmawiałem nawet z niektórymi tutaj ludźmi, którzy mają swoje sklepy i zastanawiają się w ogóle nad zamknięciem tych sklepów całkowicie.
9: Jeśli będzie spadek o prawie 50%, to będzie katastrofa. Boimy się tego, że w pewnym momencie się będzie okaże tak, że będziemy musieli zamknąć, zwinąć biznes po ponad 50 latach działalności tutaj.
7: No a podobne problemy przedsiębiorcy zgłaszali przy innych remontach, na przykład kilka lat temu w czasie przed

0: Przedłużającego się remontu krakowskiej, także na Kazimierzu. Ten etap prac potrwa na Starowiśnej do 30 listopada. Torowisko będzie wymieniane w przyszłym roku.
1: Na koniec faktów informacja dla miłośników nie tylko porannego kakao.
2: Naukowcy odkryli, że w czasach prekolumbijskich było dostępne na większych terenach obu Ameryk niż do tej pory przypuszczano.
1: I te informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
1: witamy.
3: Dobry.
1: Kluczem były badania genetyczne.
3: Tak, badania naczyń na stanowisku archeologicznym w Etowa w stanie Georgia potwierdziły obecność tak zwanego starożytnego DNA rośliny, z której pozyskuje się ziarna kakao. To oznacza, że kakao było obecne także w życiu mieszkańców wschodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XI-XII wieku naszej ery. Do tej pory wydawało się, że znano go tylko w tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. Teraz jednak widać, że wymiana handlowa na północ była na tyle ożywiona, że zdołała je spopularyzować. Przypomnijmy, ziarna kakaowca dotarły do Europy dopiero w XVI wieku, a kakao zaczęło się upowszechniać dopiero w XIX. A pod koniec tego wieku Szwajcarzy odkryli, jak można wyrabiać z niego czekoladę.
1: I życie stało się słodsze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No i proszę.
5: No, tak.
6: Słuchacie RMF Relax.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: będziemy łapać.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Tomasz Staniszewski.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany. Zatrzymało go Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. I to jest informacja numer jeden faktów o 11. Cztery polskie drużyny dzisiaj w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji, a w faktach kulturalnych RMF FM muzycy kontra sztuczna inteligencja. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przed chwilą potwierdził to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiemy w tej chwili o zatrzymaniu?
4: Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działający na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Jak nieoficjalnie ustaliłem, funkcjonariusze nad ranem przyjechali do podwarszawskiego domu prezesa PKO. Radosław Piesiewicz nie stawiał oporu i wpuścił policjantów do środka. Teraz w domu prezesa pracują funkcjonariusze. Później Piesiewicz ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Przypomnę, według medialnych doniesień Piesiewicz miał przyjmować od szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala korzyści materialne, między innymi zegarek o wartości około 40 tysięcy euro, a także opłacone wyjazdy do Monako i Bergamo, hotele oraz bilety na mecze. W zamian miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Piesiewicz zaprzecza tym zarzutom, twierdzi, że zegarek kupił za własne pieniądze, płacąc Kralowi gotówką w ratach, a całą sprawę nazywa nagonką.
3: Sprawa zatrzymanego prezesa PKO-lu na pewno powróci w kolejnych faktach RMF FM. Teraz informacja sprzed chwili. Nepalska policja informuje o odnalezieniu ciał 270 osób, ofiar katastrofalnej powodzi na granicy z Tybetem. Lokalne władze informowały, że w wyniku tej błyskawicznej powodzi i lawiny zaginęło ponad 1300 osób, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Polski MSZ, jak już informowaliśmy, nie ma informacji, by wśród poszkolowanych byli Polacy.
5: Trzymamy się faktów.
3: Krakowscy radni przyjęli rezolucję, w której apelują do władz państwowych o pilne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest konsekwencja tragicznego wypadku, gdy w sobotę na ulicy Solnej zginęły dwie osoby. W przedpołudniowych faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie planują radni? O co dokładnie apelują radni?
6: Najważniejszy postulat dotyczy wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji zabójstwa drogowego, czyli spowodowania śmiertelnego wypadku przez skrajnie brawurowego kierowcę. Radni oczekują również zwiększenia liczby funkcjonariuszy drogówki oraz inspekcji transportu drogowego, czy wdrożenia przepisów, które pozwolą montować fotoradary akustyczne. Takie urządzenia automatycznie wykrywałyby pojazdy, które przekraczają dopuszczalne normy hałasu. Według ustaleń śledczych w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, gdzie znajdowała się rodzina z dzieckiem. Zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko przebywa w szpitalu. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
3: 3 minuty po 11 to fakty RMF FM. Cztery polskie drużyny dziś w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji. W faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, gdzie ewentualne problemy na horyzoncie?
7: Na pewno w Lidze Konferencji, tam nasze kluby w pierwszych meczach nie wygrały. Górnik po porażce 2-3 z AS Monaco jedzie do Księstwa, by spróbować sprawić sensację. Raków jako jedyny zagrał u siebie przed tygodniem 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Problemem częstochowian jest nierówna gra. W pierwszej połowie potrafią grać dobrze, ale w drugiej często gasną.
8: Dużo tutaj wykonaliśmy w tym tygodniu pracy, aby taki element i przede wszystkim nasza gra była na równym poziomie przez cały mecz i zdajemy sobie sprawę z tego, no, że to jest po prostu bardzo ważne.
7: Podkreślał trener Dawid Kroczek.
3: W Lidze Europy liczymy na rekordową polską obsadę, bo dwie drużyny bardzo, bardzo blisko awansu.
7: Lech i Jagiellonia poleciały na rewanżowe mecze w bardzo korzystnej sytuacji. Lech po wygranej z FC Tun 7-0 jest właściwie pewny awansu. 4-0 Jagiellonii z Iberią Tbilisi, no, też pozwala na duży optymizm.
3: A że warto wygrywać, przykład z USA, mistrzowie ligi NFL, triumfatorzy Super Bowl Seattle Seahawks zostaną sprzedani za rekordową kwotę prawie 10 miliardów dolarów. Właściciele drużyn NFL zgodzili się na sprzedaż mistrzów w grupie kierowanej przez miliardera Vinoda Kosle. Do tej pory należała ta drużyna do syna Paula Allena, współzałożyciela Microsoftu. Obecnie to jest druga pod względem wartości kwota zapłacona za franczyzę w historii północnoamerykańskiego sportu. Numerem jeden legenda koszykarskiej ligi NBA Los Angeles Lakers jest właśnie w trakcie kolejnej zmiany właściciela za kwotę podobno 12,5 miliarda dolarów. A tylko 100 milionów funtów Liverpool zapłacić ma PSG za Bradley'a Barcole. Tym transferem przed południem żyją właśnie brytyjskie media. Australijska branża muzyczna mówi

0: Stanowcze nie sztucznej inteligencji. O szczegółach teraz w Faktach Kulturalnych RMF FM Katarzyna Podraza.
1: Tamtejsza oficjalna lista przebojów zmieniła swoje zasady i będzie wykluczać utwory stworzone w przeważającej mierze lub w całości przez algorytmy.
2: Czarę goryczy przelała ta piosenka, która z ludzką kreatywnością ma niewiele wspólnego. Od teraz, by utwór mógł trafić do listy przebojów, musi być w znacznym stopniu dziełem człowieka. Rzecznik Stowarzyszenia Australijskiego Przemysłu Muzycznego podkreśla, że nowy kodeks ma chronić żywych wykonawców oraz promować unikalny ludzki charakter twórczości artystycznej. To jeden z pierwszych takich kategorycznych kroków na światowym rynku muzycznym.
1: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci autorstwa Sylwii Hutnik to kolejna książka dla najmłodszych wydana przez Europejskie Centrum Solidarności. Opowiada o równości z perspektywy 9-letniej dziewczynki dorastającej w czasie przemian po 1989 roku.
3: Tą książkę dedykujemy wszystkim tym, którzy po 89 roku byli kilkuletnimi dziećmi, którzy czuli, co to znaczy równość, zmiany.
1: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu program Byle do lata. Patrzymy.
6: Tu Marek Teichman, MF24.
7: Chiny zmagają się z bańką długu.
8: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
6: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
9: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
6: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube. RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: zostaną podpisane, to policjanci przewiozą Radosława Pisiewicza do Katowic, do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Tam Radosław Pisiewicz najpewniej usłyszy zarzuty, stanie się więc Radosławem P. No i będzie składał wyjaśnienia. Warto zwrócić uwagę na to, że zatrzymania dokonali policjanci od cyberprzestępczości, a to może świadczyć o tym, że głównym wątkiem jest tu bardzo głośne namawianie ludzi przez szefa PKOL-u do lokowania pieniędzy w Zonda Krypto, czyli właśnie w tej kryptowalutowej giełdzie. Oczywiście Radosław Pisiewicz będzie musiał tłumaczyć się także z otrzymania od szefa Zondy zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, za który, jak twierdzi, oddał pieniądze, no i z oskarżeń korupcyjnych.
1: Za pół godziny w tej sprawie głos zabierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie ma zaskoczenia, tego zatrzymaniu Radosława Pisiewicza mówią politycy w Sejmie. Przedstawiciele zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji zgodnie twierdzą, sprawę trzeba wyjaśnić. Komentarze w Sejmie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry.
1: Igorze, jak posłowie reagują na zatrzymanie prezesa PKOL-a?
2: Czara się przelała, słyszę z ust polityków koalicji rządowej, choć nie chcą przesądzać winy Radosława Pisiewicza.
3: Jeżeli ma powiązania, brał jakieś pieniądze w niedozwolony sposób, to rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sądzą.
2: Mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Zaskoczenia nie ma także w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
4: Nie dziwi mnie to, bo jego sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, jak twierdzi pan Pisiewicz, rzeczywiście powinna zostać wyjaśniona, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie.
2: Komentuje Kacper Płażeński z Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu. Igor Skrzypek.
1: Poufne kwestie leżące w zakresie kompetencji służb wywiadowczych. Taki zdaniem Siergieja Naryszkina, szefa rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, był temat jego roboczego spotkania w Moskwie z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. Naryszkin podkreślił, że fakt ich rozmowy nie był niczym nadzwyczajnym. Niespodziewana wizyta Radcliffe'a w Rosji wywołała falę spekulacji. Mówiło się, że ostrzegł Rosję przed atakowaniem jakiegokolwiek państwa NATO. Miał też podobno rozmawiać o Iranie lub wymianie więźniów. W Poznaniu trwają Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Przed rokiem z podobnej imprezy w Mediolanie przywieźliśmy 3 medale, w tym 2 złote. Indywidualnie na dystansie 500 metrów mistrzynią świata została Anna Puławska. Drugie złoto zdobyła wspólnie z Martyną Klat w konkurencji K2. Oczekiwania wobec Puławskiej są więc wysokie.
5: Presji nie staram się sobie nie narzucać. Tak, zdobyłam historyczny medal dla polskich kajaków kobiecych. To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap.
1: Zapewnia nasza kajakarka.
6: Fakty z Lubelszczyzny.
1: Gdzie wypoczywają lokalni mieszkańcy z dala od turystycznego zgiełku? Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu zaglądamy nad Zalew Zembożycki w Lublinie. Duży zbiornik wodny w granicach miasta. Jest plaża, las, baseny, park glinowy i trasy rowerowe.
7: Można fajnie sobie wypocząć.
8: Podziwiać piękne widoki.
9: Pójść na jakieś jedzonko smaczne.
8: Patrzeć na fale, na motorówki.
10: Ekspedycja rowerowa.
8: Dookoła zalewu.
10: A teraz międzylądowanie przy lodziarni.
8: Tak, przerwa.
10: Ile czasu zajmuje okrążenie zalewu rowerem?
11: Godzina.
12: Półtorej godziny max.
11: Tu jest dużo ścieżek rowerowych.
10: Ładne widoki po drodze.
8: Piękne widoczki.
11: Piękne lasy.
8: 2 godziny już tak patrzymy na nasze piękne morze.
10: Takie morze w mieście.
11: O, dosłownie.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Nad lubelskie morze w mieście zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem.
15: Słuchacie RMF Relax.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Shine bright like a diamond.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. To, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje zatrzymanie szefa PKO Radosława Piesiewicza. Co nowego usłyszeliśmy i jak komentuje tę sprawę środowisko sportowe? O tym za moment. Kierowców na pewno zainteresuje informacja, ile trzeba będzie zapłacić jutro za paliwa. Jest najnowszy komunikat ministra energii. Badacze znowu zachęcają do ruchu. Chodzi o bieganie, a właściwie o mikrobieganie. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Mówi o aferze zonda krypto minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś, jak podawaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z tą sprawą zatrzymany został szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz. Minister Żurek mówił, co dziś w związku z tym będzie się działo.
3: Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie. A później zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj.

0: Jusiewicz nie potrafił działać na korzyść środowiska sportowego.
1: Siłę się pokazuje, jak się gra jako jedna drużyna i mocą prezesa jest to, żeby stworzyć jedną drużynę, żeby rozwijać polski sport. Był ten podział, jest to niekorzystne.
0: W samym PKOL-u usłyszałem, że zatrzymanie prezesa nie wpływa na bieżącą działalność tej instytucji.
2: Wszystkie nowe informacje dotyczące zatrzymania Radosława Piesiewicza na bieżąco na antenie RMF FM i na rmf24.pl. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ze szlaku Orla Perć na odcinku przebiegającym przez granaty spadł turysta. Nie przeżył upadku z wysokości 100 metrów.
3: Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec z ratownikami TOPR. Niestety po desancie okazało się, że jest to najgorsza z możliwych końcówka tej przygody, tej wycieczki. No i ratownikom oczywiście pozostał smutny obowiązek transportu tego ciała poza obszar Tatr.
4: Czy wiadomo, macie informacje, co się wydarzyło?
3: Wiemy tylko, że to był obywatel Czech, który był z kolegą.
2: Mówi ratownik dyżurny TOPR Rafał Kubacki. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Jedna osoba została ranna w wypadku na A2 na wysokości Brwinowa na Mazowszu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7 zł 37 groszy, a litr oleju napędowego ma być po 7 zł 36 groszy. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 się nie zmieni, benzyna 98 potanieje o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy.
5: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
2: Nie lubicie biegać? Myślicie, że jednak powinniście? Japońscy naukowcy mają dobrą wiadomość.
6: Ich najnowsze badania pokazały, że już bardzo wolne bieganie przez nawet tylko 10 minut może poprawić nastrój i pracę naszego mózgu.
2: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, bardzo wolne. To znaczy konkretnie z jaką prędkością?
6: Niewiele większą niż bardzo szybki marsz. W testach badani pokonywali kilometr w ciągu 10 do 13 minut z pomocą specjalnych czepek. Z czujnikami monitorowano aktywność ich mózgu. Okazało się, że już po 10 minutach wzrastała u nich aktywność kory przedczołowej mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. Uczestnicy potem lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi koncentracji i szybciej rozwiązywali testy. Dodatkowo niemal wszyscy deklarowali poprawę nastroju.
2: A jak to wytłumaczyć?
6: Podczas biegu nawet wolnego głowa i całe ciało wykonują charakterystyczne rytmiczne ruchy w górę i w dół. To one mogą stymulować układ nerwowy w sposób korzystny dla nastroju i funkcji poznawczych. No, bieganie ma sens.
2: Czyli trochę tak podskakujemy.
6: Tak.
2: Kolejne fakty przybiegną nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Zapraszam o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Wolne bieganie to jest w ogóle genialna aktywność. Nie zdążysz zbyt daleko...

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów najważniejsze informacje już teraz dla was.
2: Zapraszam. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa do odwołania prezesa PKO Radosława Piesiewicza.
3: Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski.
2: Szef PKO został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Utrudnienia po wypadkach na drodze numer 25 w Kujawsko-Pomorskim i S3 w Lubuskiem. Przed nami siatkarskie emocje. Jutro w Krakowie startuje memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: Cieszymy się, że te rywale pojawią się w Tauron Arenie.
2: Jest 14. Liczę na szybkie zwołanie zarządu PKO i zdymisjonowanie Radosława Piesiewicza, oświadczył minister sportu. Jakub Rutnicki spotkał się z dziennikarzami w związku z zatrzymaniem przez policję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie afery Zonda Krypto.
3: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. PKO to jest coś więcej niż Piesiewicz. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A Piesiewicz tą historię i dorobek chce zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy.
2: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w Warszawie. Zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest droga krajowa numer 25 w pobliżu Strzelna w Kujawsko-Pomorskim. Przewróciła się tam ciężarówka i jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S3 w Lubuskiem, między węzłami Sulechów, Zielona Góra Północ. W pobliżu miejscowości Cigacice zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry.
5: Odsłaniamy fakty.
2: Skażone salmonellą jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży.

0: nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma więc powodów do obaw, gdyż skażone belgijskie jaja nie trafiły do sprzedaży w Polsce.
1: Rozmowy między stroną ukraińską a rosyjską mogą odbyć się we wrześniu z udziałem przedstawicieli USA, oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Według niego Kijów dąży do wznowienia negocjacji. Prowadzone pod egidą USA rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, gdy Ukraina odrzuciła żądania Rosji dotyczące oddania kolejnych terytoriów, a uwaga Waszyngtonu skupiła się w coraz większym stopniu na konflikcie z Iranem. Słowenia, Francja oraz Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
2: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
1: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. A za godzinę początek kolejnego meczu polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Naszymi przeciwniczkami będą Niemki. Relacje oczywiście w Faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No, skoro godzina do meczu, no to kibice mogą zacząć robić rozgrzewkę.
5: RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarze prawie godzina 15, a zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę. W faktach nowe informacje w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Potem prokurator generalny o prawdopodobnych zarzutach, które może usłyszeć zatrzymany dziś szef PKO Radosław Pisiewicz. Książę Harry i jego żona Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, jak komentowany jest ten powrót. Kibicujemy też naszym siatkarkom. Za moment pojedynek z Niemkami. Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapadnie 30 września. Taki termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczył właśnie Warszawski Sąd Okręgowy. Zapadła też decyzja o odmowie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od blisko 2 lat byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie informacji o miejscu pobytu Romanowskiego. Jeszcze za wcześnie na informowanie o zarzutach, jakie prawdopodobnie usłyszy dziś Radosław P. Odniosę się do nich po czynnościach przeprowadzonych z nim przez śledczych. Tak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymany dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany po przewiezieniu do prowadzącej śledztwo w sprawie zonda kryptoprokuratury w Katowicach. Nie przesądzając o tym, co zdecydują śledczy, Waldemar Żurek wymienił tylko jeden z możliwych zarzutów.
3: Nie wiemy jeszcze dzisiaj tego, czy prokuratorzy zdecydują o wystosowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie, więc nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście mogę potwierdzić, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Uwaga kierowcy, 4 samochody zderzyły się na autostradzie A2 w Adamowie na Mazowszu. Między węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków w stronę Warszawy. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Para razem z dziećmi przyleciała z Kalifornii prywatnym samolotem. Informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
4: Dla jednych to naturalna kolej rzeczy, dla drugich powrót syna marnotrawnego. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku podyktowany był konfliktem z brytyjską prasą oraz chęcią odcięcia się od sztywnych obowiązków dworskich. Książęca para nie reprezentuje już rodziny królewskiej, niejasne są też ustalenia dotyczące jej ochrony. W tle pojawiają się doniesienia o próbie ocieplenia relacji z rodziną królewską oraz o realizowaniu biznesowej działalności.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśne.
2: Witam ponownie. Wnioski o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku pod lupą agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano kilka osób, ze szczegółami reporterka RMF FM. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Posłuchajcie, kto powinien z niej skorzystać w pierwszej kolejności. W faktach kibicujemy też polskim siatkarkom, które w Stambule grają z Niemkami. 50 z 900 wniosków o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku budzi podejrzenia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o umowy zawierane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. W tej sprawie zatrzymano kilka osób, poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Na konferencji prasowej była reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Tak, witamy. Dzień dobry.
2: Magdo, co wiadomo o zatrzymanych?
3: Na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie mówi, kim są. W tej chwili trwają przesłuchania w katowickiej prokuraturze. Wiadomo, że zatrzymywani byli wczoraj jednocześnie w różnych miejscach, nie tylko we własnych domach.
4: Są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzi zarobić, mimo że nie odniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
3: Mówił Jacek Dobrzyński, który zapowiada, że zatrzymań w tej sprawie będzie więcej. Jeszcze dziś, po zakończeniu wszystkich czynności, katowicka prokuratura zadecyduje o postawieniu ewentualnych zarzutów i o dalszym toku śledztwa.
2: 10 września wznowione zostaną szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kto będzie miał prawo, by skorzystać z tej szczepionki?
5: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym, w przychodniach i w aptekach. Pediatra dr Ilona Małecka komentuje, że ta szczepionka powinna być zalecana w pierwszej kolejności osobom z grup ryzyka.
6: COVID pokazał, że zwłaszcza ciężki przebieg dotyczy pacjentów z grup ryzyka, czyli pacjentów z wielochorobowością, naszych seniorów, pacjentów z cukrzycą. To jest bardzo ważna grupa ryzyka. No i oczywiście pacjentów z chorobą otyłościową.
5: Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Nie żyje Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów skazany za ludobójstwo, przekazała serbska telewizja publiczna. Był jedną z najważniejszych postaci wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Mladić odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności w Hadze, zmarł w szpitalu więziennym, miał 84 lata. Był odpowiedzialny m.in. za oblężenie Sarajewa oraz masakrę w Srebrenicy, ludobójstwa, w wyniku którego zamordowanych zostało ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Nazywany był m.in. katem Srebrenicy. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat.

0: No ale na szczęście udało się tę stratę odrobić, wygrać pierwszą partię 25-19, a teraz Polki zdobywają punkt i mają piłkę setową w drugim secie, prowadzą 24-22.
1: Dalej trzymamy w takim razie mocno kciuki, a w kolejnych faktach powiemy między innymi o tym, dlaczego warto jutro wcześniej wstać. Szczegóły o 17.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Prezes PKO Radosław Piesiewicz został już doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić zarzuty. Ostatni dyżur w Miastku w Pomorskiem. Mieszkańcy protestują przeciwko upadłości szpitala. W faktach także kolejne zwycięstwo siatkarek. Pokonały Niemki 3-0. Powiemy też o niezwykłym zjawisku na niebie.
3: Nieco ponad 90% tarczy księżyca schowa się w cieniu Ziemi.
2: Jest 17. Radosław Piesiewicz niecałą godzinę temu został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przesłuchać prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić mu zarzuty. Badany jest m.in. wątek zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy Przemysława Krala. W momencie doprowadzenia do prokuratury szef PKO-lu powiedział dziennikarzom, tu cytujemy, polityka, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy kto jest winny. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Będziemy się z nim łączyć w faktach RMF FM. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w miasteczku Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji stolicy Niemiec, Berlina, poinformowały lokalne media. Sprawca ataku został już zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który zginął próbując powstrzymać napastnika, podała gazeta Märkische Allgemeine Zeitung. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem rozpoczyna się właśnie protest mieszkańców Miastka w Pomorskiem przed budynkiem szpitala. Do sądu, przypomnijmy, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości placówki. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy.
5: Dzień dobry.
2: Staszku, dlaczego mieszkańcy zdecydowali się wyjść na ulicę?
5: Protestują przeciwko utracie szpitala i miejsc pracy. Pacjenci muszą dziś szukać pomocy nawet 40 do 80 kilometrów od Miastka, a około 300 osób pracujących w szpitalu na etatach, kontraktach i zleceniach nie wie, jaka będzie ich przyszłość. Część od miesięcy czeka też na zaległe wypłaty. Placówka może być zadłużona na ponad 40 milionów złotych. To ma być marsz milczenia. Jest tu ponad 200 osób, ale kolejne mają dołączyć. To pracownicy, starsze osoby, rodziny z dziećmi. Mają jeden transparent z napisem Marsz Ciszy, ostatni dyżur dla szpitala. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. Z Miastka Stanisław Pawłowski.
2: Czwarty mecz i czwarta wygrana to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w niedawno zakończonym spotkaniu pokonały 3-0 reprezentację Niemiec. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym ponownie łączymy się w faktach. Witamy.
6: Jestem, witam.
2: Wojtku, dla naszej reprezentacji to ważna wygrana.
6: Bo zapewniła drugie miejsce w grupie. Jutro Polki zagrają więc o pierwsze miejsce w grupie, a z broniącą tytułu, a także będącą współgospodarzem turnieju reprezentacją Turcji. Na trybunach będzie więc na pewno gorąca atmosfera. A dziś Polki miały problemy z reprezentantkami Niemiec mimo wygranej bez straty seta. Najtrudniejsza była pierwsza partia, w której Polki przegrywały nawet 6 punktami, ale dzięki świetnej serii w końcówce wygrały seta do 19. Kolejne partie były o wiele bardziej wyrównane. W ostatniej biało-czerwone miały pierwszą piłkę setową prowadząc 4 punktami, ale Niemki dobrze się broniły. Ostatecznie trzeciego seta nasze siatkarki wygrały 26-24 i jak wspomniałaś, mają na koncie komplet zwycięstw.
2: I z tego bardzo się cieszymy. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które szykuje się najbliższej nocy. Po trzeciej rozpocznie się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można zauważyć je 1,5 godziny później.
3: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
7: Nadgryziony od której strony?
3: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6 na zachodzie Polski, nawet chwilę po godzinie 6 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji słońca nie będzie potrzebny.
7: Można gołym okiem swobodnie?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
2: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We were

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W kraju i na świecie. To wydanie faktów RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśne.
2: Zapraszam. Na początek ponownie Miastko w Pomorskiem. Tam protest kilkuset osób, którzy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala miejskiego. Na miejscu jest reporter RMF FM. W faktach także o zmianach, które czekają kierowców w Warszawie w ostatnich dniach wakacji. Rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. Mamy też ważne informacje dla kibiców piłki nożnej. Kilkaset osób przyszło sprzed szpitala miejskiego w Miastku na Pomorzu, przed Urząd Miejski. Mieszkańcy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala. Na miejscu cichy protest obserwuje nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
3: Dzień dobry.
2: Staszku, opisz, jak to wyglądało.
4: No, kolumna mieszkańców ciągnęła się przez ulicę Miastka. Wiele osób ubrało dziś czarne stroje.
5: Żałoba po szpitalu.
4: Ta strata szpitala w Miastku, co to oznacza dla państwa, dla was?
5: Utratę bezpieczeństwa zdrowotnego przede wszystkim.
4: Mieszkańcy obawiają się, że Miastko na długo pozostanie bez szpitala, który działał tu od pokoleń. Kryzys tego miejsca od miesięcy się tylko pogłębiał. Dziś na drzwiach placówki wisi lista innych szpitali, do których mogą udać się pacjenci. To m.in. Bytów, Człuchów czy Słupsk.
6: Przepracowałam 33 lata, nie wyobrażałam, ten szpital był jak drugi mój dom. Nie wyobrażam sobie teraz 60 km dojeżdżać. Muszę zostawić męża, dom, a 6 lat emerytury i nie mam innego wyjścia.
4: Właśnie przed chwilą czoło kolumny dotarło pod Urząd Miejski.
7: Pod urzędem składamy wieniec naszym włodarzom. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zapalić znicz. Jest to nasz ostatni dyżur dla szpitala.
4: Z Miastka Stanisław Pawłowski.
2: Od prawie dwóch godzin Radosław Piesiewicz znajduje się w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został tam doprowadzony w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty. Jak mówił dziś minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, jednym z priorytetów śledztwa jest odzyskanie pochodzących z oszustwa środków i zwrócenie ich poszkodowanym.
8: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mówię to, no bo na dzisiaj mam taką wiedzę, ale wiem też, że ona jest bardzo zbliżona do tej kwoty roszczeń, które się pojawiły w sposób formalny w prokuraturze. Mogę państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają.
2: Nieoficjalnie wiadomo, że odzyskane środki w większości zostały zabezpieczone u Przemysława Krala, byłego prezesa Zonda Krypto, który podjął w śledztwie współpracę z prokuraturą.
9: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
2: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w Warszawie. O 18:00 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. I właśnie przy Wisłostradzie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
10: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielany. Drogowcy zamknęli tu całą jezdnię w kierunku centrum Warszawy, na odcinku od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego i tak będzie do niedzieli do 12:00 w południe. Kierowcy mogą korzystać z drugiej jezdni, ale tam jest trudniej, bo jadąc w stronę centrum można wjechać tylko na jeden pas. Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
11: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkańcom. Tak? Bo to nie tylko tutaj.
10: Kolejne zmiany związane też właśnie z remontami rozpoczną się za kilka godzin. Kwadrans po północy, wtedy drogowcy zamkną skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji.
2: Dziś wieczorem dowiemy się, które z polskich zespołów zagrają w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Blisko awansu do tych pierwszych rozgrywek są Lech i Jagiellonia, które pewnie wygrały swoje mecze. Jaga właśnie rozpoczyna rewanżowe spotkanie z Iberią w Tbilisi. Dziś też mecze rewanżowe Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Jak radzą sobie polskie zespoły, sprawdzimy w kolejnych faktach. Wielka ekonomia i jej wpływ na nasze codzienne życie. O tym już za chwilę na antenie Radia RMF 24 w Gospodarczym Tygodniu. Marek Teichman, gospodarz programu, jest już w studiu. Marku, o czym usłyszymy?
12: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o tym, jaka jest prawda o polskiej gospodarce. Co mówią dane? Czy rzeczywiście mamy skok inwestycji? Czy rzeczywiście bezrobocie jest pod kontrolą? I czy rzeczywiście finanse publiczne to wielki kłopot?
2: Zapraszam, Marek Teichman. Warto włączyć radio RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i posłuchać. Kolejne fakty w RMF FM już o 19:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks.

Twoje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na fakty o 19, a temat dla nas Mateusz Bożek.
2: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku na dolnośląskim odcinku A4. Jedna osoba zginęła po zderzeniu się aż dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Później o polsko-amerykańskich rozmowach dotyczących stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. W faktach także sport, walka polskich klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Gościsław, Kostomłoty zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Tak może być jeszcze przez kolejne 5 godzin. W faktach teraz informacja sprzed chwili. Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza. Akcja strażaków może potrwać kilka godzin. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o kilku miejscach stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, informuje wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. W kwaterze głównej NATO spotkał się w tej sprawie z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. W jaki sposób stała obecność żołnierzy USA ma wzmocnić obronność Polski?
3: Zalewski podkreślał, że Amerykanie mają zapewnić m.in. zdolności rozpoznawcze i dowodzenie, których Polska nie posiada. Jednocześnie złożył ważną deklarację. Chcę powiedzieć jasno i otwarcie, Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Z jego słów wynika także, że Polska dowie się, jakie dokładnie siły Stanów Zjednoczonych będą stacjonować na stałe, gdy będzie się kończyć przegląd amerykańskiej obecności w Europie, a kluczowy moment tego procesu ma nastąpić na początku listopada, a cały przegląd ma się zakończyć w grudniu.
2: Dodam, że do Polski wkrótce przyjedzie jeden ze współpracowników wiceministra obrony USA, któremu Warszawa przedstawi propozycję miejsc stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Wciąż nie są jasne przyczyny miesięcznego opóźnienia w dostarczeniu amerykańskim władzom wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wczoraj ujawniliśmy, że wysłany przed miesiącem dokument polska ambasada dostarczyła dopiero 2 dni temu. Ambasada odmówiła udzielania informacji o powodach zwłoki, odsyłając do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który na nasze pytania odpowiada tak.
4: Nie nazwałbym tego przeleżą, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
2: Usłyszał od Macieja Wewiura dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, który jest z nami w faktach. Jakie według twojego rozmówcy są powody zwłoki?
5: Wyjaśnienia rzecznika MSZ są tak dyplomatyczne, że aż niezrozumiałe. Maciej Wewiór nie zaprzecza, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry przed dostarczeniem leżał miesiąc w ambasadzie, ale były do tego powody.
4: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
5: Co to znaczy?
4: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
5: Wniosek więc leżał w Waszyngtonie, a ustaleń dokonywały centrale MSZ i resort sprawiedliwości, które w Warszawie dzieli kilkaset metrów. Ustalenia te były ponoć niezbędne.
4: Nieczęsto próbuje się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
5: Jakich, Maciej Wewiór nie mówi. Wniosek złożono dopiero po miesiącu ustaleń, bez żadnych zmian.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
2: Jagiellonia Białystok gra o awans do fazy ligowej Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji. Mecze rewanżowe decydującej fazy eliminacji europejskich pucharów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Wojtku. Jak radzą sobie zatem polskie zespoły?
7: Jagiellonia, która po pierwszym meczu miała aż 4-bramkową zaliczkę, remisuje 1-1 do przerwy w Tbilisi z Iberią. No i wydaje się, że ma to spotkanie pod kontrolą. Górnik Zabrze gra na wyjeździe z AS Monaco. Gospodarze dominują od początku meczu. Jak na razie 18 minuta gry i jest bezbramkowy remis. Przypomnę, że Górnik musi odrobić jedną bramkową stratę, bo pierwszy mecz przegrał u siebie 2-3. A w Częstochowie rewanżowy mecz rozpoczął dosłownie 3 minuty temu. Raków, który przed tygodniem zremisował 2-2 na wyjeździe w Splicie z Hajdukiem. No i jak na razie w tym meczu, no nie, padła już właśnie bramka dla Hajduka, więc goście prowadzą 1-0. Raków musi odrabiać więc straty. A o 20 początek meczu Lecha ze szwajcarskim Thun. Mistrz Polski pierwszy mecz u siebie wygrał aż 7-0 i wydaje się niemal pewny awansu do fazy ligowej Ligi Europy.
2: A na koniec tego wydania faktów w ramach naszej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Zaglądamy do Lublina nad Zalew Zemborzycki. To jedno z miejsc, które przyciągają mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
8: Ładne widoki.
9: Piękna pogoda.
10: Można tu spędzić cały dzień?
9: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
10: Co u pani można wypożyczyć?
11: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
12: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
13: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
9: Kocyk, piknik, lodzy,
8: co tam.
9: No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
14: Do restauracji! Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
15: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
2: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad Zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Bardzo dobrze.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: Ching.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

sit together on the sofa with the music way down low.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jeszcze nie zna.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Przedstawia Mateusz Bożek.
3: Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o nadużycia w sprawie wypłaty wsparcia dla powodzian. W faktach również ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 na Mazowszu. Najpierw cła, teraz czas na zmiany w geografii.
4: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
3: Na koniec o kolejnej nietypowej odsłonie sporu między USA a Kanadą. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą wsparcia dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, który poznał najnowszy komunikat CBA w tej sprawie. Witaj, Michale.
5: Dobry wieczór.
3: Kogo dotyczą wnioski o tymczasowy areszt?
5: Trzech osób, które są przedstawicielami firm, które obejmuje to śledztwo. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano dzisiaj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. Przypomnę, że te dzisiejsze zatrzymania to efekt śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią prawie 2 lata temu.
3: A jakie będą kolejne kroki w tej sprawie?
5: Prokuratura Europejska już zapowiada kolejne czynności, czyli m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych. I właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
3: Niemal 4 godziny Radosław Piesiewicz przebywa już w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W Katowicach przed budynkiem prokuratury jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co obecnie wiadomo?
6: Radosław Piesiewicz został doprowadzony tu około 16 i szybko został przeprowadzony przez funkcjonariuszy do środka. Udało się jedynie zapytać, czy czuje się ofiarą, i ten odpowiedział, że bardzo dużą. Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, kto jest winny, skomentował Piesiewicz. Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach jest dość oszczędny w przekazywaniu informacji. Nie wiadomo, czy przesłuchanie zakończy się dzisiaj oraz czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie szefa PKOL. Sprzed Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach Paweł Konieczny.
3: Ponad 60 strażaków walczy z pożarem hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje m.in. grupa specjalna chemiczna, która bada skażenie powietrza i terenu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Jak informujecie, słup czarnego dymu jest widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Dwie osoby zostały ranne w karambolu na autostradzie A2 na Mazowszu. Aż 5 osobówek zderzyło się między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy.
7: Trump znów w centrum uwagi.
3: Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zmienia nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. To akwen znajdujący się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ruch Trumpa jest kolejną odsłoną sporu między tymi krajami. Kanadyjczycy nałożyli ostatnio na Stany cła odwetowe, które mają wejść w życie 8 września. Zmiana nazwy jeziora to nie koniec ambicji amerykańskiego prezydenta. Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywa się Zatoką Meksykańską i zmieniliśmy to. Teraz to już całkiem rutynowo Zatoka Amerykańska. Więc jeśli się nad tym zastanowić, mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz potrzebujemy tylko oceanu. Mówił w swoim stylu Donald Trump.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Na początek faktów sportowych mecze polskich zespołów w eliminacjach europejskich pucharów. Zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Jagiellonia zapewniła sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół z Białegostoku wygrał 2-1 na wyjeździe z Iberią Tbilisi, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna Adriana Siemieńca wygrała 4-0 w księstwie Monako. Właściwie już bez szans na awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest Górnik Zabrze, który przegrywa 3-0 z AS Monako w 59 minucie meczu. Przypomnę, Zabrzanie pierwszy mecz przegrali. Na własnym stadionie 2-3. O awans do fazy ligowej Ligi Konferencji gra też Raków Częstochowa po 45 minutach tego meczu. Raków przegrywa 0-1 z Hajdukiem Split. W pierwszym meczu był remis 2-2. A swój rewanżowy mecz wyjazdowy ze szwajcarskim Thun rozpoczął przed chwilą Lech Poznań. Kolejusz wygrał w pierwszym spotkaniu aż 7-0 i wydaje się niemal pewne awansu, ale doświadczenie zespołu z Wielkopolski pokazuje, że nie ma zaliczki, której nie można roztrwonić. Najważniejsze jest, aby za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Podchodzimy do rewanżu, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepiej i ponownie wygrać. Mówił przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. Aktualnie 5. minuta gry i jest w tym spotkaniu 0-0. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dziś po południu doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. O odwołanie szefa PKOL-u zaapelował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który dodał, że Polski Komitet Olimpijski jest w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii.
0: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
9: A polscy koszykarze meczem z Izraelem rozpoczynają właśnie drugą rundę eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz rozgrywany jest w Rydze przy pustych trybunach. Jak na razie po kilku minutach pierwszej kwarty biało-czerwoni radzą sobie bardzo dobrze. Prowadzą 9-2.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: I oto zaczynamy kolejne muzyczne spotkanie, gry i zabawy, ale wcześniej oczywiście to było...

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem co się wydarzyło? O tym już teraz Mateusz Bożek.
2: Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać walka strażaków z pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Tym otwieramy fakty, w nich również przypominamy, od wtorku w szkołach podstawowych zakaz korzystania ze smartfonów. Na początek jednak sport i sukces Jagiellonii Białystok w walce o europejskie puchary. Na pewno jedną drużynę zobaczymy jesienią w fazie ligowej europejskich pucharów. Awans do Ligi Europy wywalczyła Jagiellonia Białystok, która na wyjeździe wygrała 2-1 z Iberią Tbilisi. Mecze pozostałych polskich zespołów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest, dobry wieczór.
2: Jak wygląda zatem sytuacja Górnika, Rakowa i Lecha?
3: Zaczynamy od Częstochowy, bo tam dosłownie rzutem na taśmę Raków doprowadził do dogrywki. Przegrywał z Hajdukiem Split na własnym stadionie 1-2 i wydawało się, że już jest poza ligą konferencji, ale wtedy w 88 minucie do siatki trafił Emreli. Teraz więc przerwa, bo w pierwszym meczu także było 2-2, no i w Częstochowie za kilka minut powinna rozpocząć się dogrywka, która zadecyduje, który z zespołów awansuje, a jeżeli nie, to potrzebne będą rzuty karne. Dalej trwa też mecz Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa, co prawda nie 1-2 ze szwajcarskim Thun, ale po 45 minutach, ale przypomnę, że Lech pierwszy mecz wygrał 7-0, więc naprawdę katastrofa musiałaby się wydarzyć, by Lech nie awansował, a z europejskimi pucharami pożegnał się już Górnik Zabrze. AS Monaco nie pozostawiło złudzeń wicemistrzom Polski, wygrywając dziś w rewanżowym meczu ostatniej fazy eliminacji Ligi Konferencji 4-1. Pierwszy mecz francuski klub wygrał 3-2, a do tych spotkań wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
4: To dzieje się teraz.
2: Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, z odległości kilkunastu kilometrów w okolicy widoczny jest słup czarnego dymu. Informacje na temat tego pożaru zbiera nasz reporter Michał Dobromowicz. Witaj ponownie.
5: Dobry wieczór.
2: Michale, co teraz dzieje się na miejscu?
5: Z ogniem walczy już ponad 100 strażaków. Na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne zastępy. Na szczęście, i te informacje przed momentem potwierdzili mi strażacy, nie ma osób poszkodowanych w tym pożarze. Ogień pojawił się w hali, w której na co dzień produkowane są brodziki. I w tej chwili ogień objął już całą powierzchnię tej hali, czyli ponad 3000 metrów kwadratowych.
2: Jakie są najważniejsze informacje dla mieszkańców okolicy, czyli przede wszystkim powiatu międzychodzkiego?
5: To najnowsze i kluczowe zalecenie od służb jest takie, by mieszkańcy tego powiatu dokładnie zamknęli okna. Na miejsce przed momentem dojechała grupa chemiczna z Poznania, która sprawdzi, czy powietrze w okolicy jest skażone.
2: Stan króla Norwegii, Haralda V, nadal jest bardzo poważny. Monarcha od ponad tygodnia przebywa w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się Norwegowie przejęci stanem zdrowia prawie 90-letniego króla. W czasie jego hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu, książę Hakon. Tylko 4 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało. Jednak nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
6: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
7: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
8: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
2: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. W RMF FM już za chwilę fakty sportowe. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Jagiellonia już awansowała do fazy ligowej Ligi Europy, a kogo jesienią nie zobaczymy w europejskich rozgrywkach? O tym w faktach sportowych Wojciech Marczyk.
3: Na pewno Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji przegrał na wyjeździe 1-4 z AS Monaco. W pierwszym meczu, przypomnę, Górnik przegrał 2-3. Nadal o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji walczy Raków dzięki bramce w samej końcówce. Zespół z Częstochowy doprowadził do dogrywki dogrywki w meczu z Hajdukiem Split. Teraz na początku tej dogrywki, dokładnie w jej 4 minucie, jest remis 2-2. Takim wynikiem zakończyło się też pierwsze spotkanie. No, zobaczymy więc, jak Raków sobie poradzi. W fazie ligowej Ligi Europy, jak wspomniałeś, jest Jagiellonia, która pierwszy mecz z Iberią Tbilisi wygrała 4-0, no a dziś przypieczętowała awans, wygrywając w stolicy Gruzji 2-1. 45 minut od awansu dzieli Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa co prawda 1-2 na początku drugiej połowy meczu ze szwajcarskim Thun, no ale pierwsze spotkanie kolejorz wygrał 7-0. 4 mecze i 4 zwycięstwa to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone dziś 3-0 pokonały reprezentantki Niemiec. Nie był to jednak wcale łatwy mecz dla Polek. W pierwszym secie biało-czerwone przegrywały nawet już 6 punktami, ale odwróciły losy tej partii, wygrywając ją ostatecznie 25-19. Kolejne sety również były wyrównane.
9: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie.
3: Mówiła Martyna Czerniańska, przyjmująca naszej kadry. Polki dzięki wygranej są pewne zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie, a jutro o pierwsze miejsce zagrają z broniącą tytułu reprezentacją Turcji. Na koniec jeszcze Ryga, bo tam z Izraelem w pierwszym meczu drugiej rundy części eliminacji Mistrzostw Świata grają polscy koszykarze. Za nami 2/4 tego spotkania i nasi reprezentanci prowadzą 55-42.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Jutro będziecie...

0: najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Pełnej dochodzi 22. Nowe fakty przedstawia Mateusz Bożek.
2: Są zarzuty dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Tragiczny wypadek na Krajowej 91 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Nie żyje jedna osoba, dwie kolejne są ranne. W faktach sportowych podsumowanie zmagań polskich klubów piłkarskich w walce o europejskie puchary. Dwa zarzuty usłyszał Radosław Piesiewicz. O wynikach 6-godzinnego przesłuchania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach poinformował przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witaj Michale.
3: Dobry wieczór.
2: Czego dotyczą zarzuty?
3: Pierwszy płatnej protekcji, a drugi zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Te zarzuty prawdopodobnie mają też związek z powoływaniem się przez Radosława Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te informacje także potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodał w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, cytuję, to był intensywny dzień. Sprzed prokuratury krajowej w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
2: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w tragicznym wypadku na Krajowej 91 w Longinówce, tuż obok Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Amerykańskie media informują o poważnych brakach w magazynach Armii Stanów Zjednoczonych. Pentagon ma posiadać obecnie tylko około 1000 pocisków do systemów obrony powietrznej, m.in. Patriotów. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii. Pawle, co to oznacza w praktyce?
4: Chiny na przykład mają ponad 3000 rakiet balistycznych. To ma szersze konsekwencje, bo USA nie mogą wspierać sojuszników. Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników. Zwraca się uwagę na to, że zasoby uszczupliło też wspieranie Ukrainy w ostatnich latach. Tajwan czeka na uzbrojenie warte niemal $30 miliardów, w tym pociski Patriot. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach, m.in. w dostawach Tomahawków. Konflikt w Iranie mocno angażuje siły USA. Ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie, napisał dziennik Washington Post, na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: A komentarze na temat wydarzeń z Polski i ze świata usłyszycie w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam 8:02.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie, mówili mieszkańcy Lublina odwiedzający ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy dziś w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
6: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
7: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
6: Ile gatunków roślin?
7: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
6: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
7: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
2: A może to wy podejmiecie się takiego wyzwania? Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Raków jednak nie zagra w fazie ligowej Ligi i Konferencji. Drużyna z Częstochowy, chociaż walczyła do końca, przegrała po dogrywce 2-3 w rewanżowym meczu z Hajdukiem Split. Po 90 minutach spotkania w Częstochowie był remis 2-2, a dokładnie takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie. W fazie ligowej Ligi Europy zagra oprócz Jagiellonii Białystok także Lech Poznań. Mistrz Polski zremisował dziś co prawda 2-2 na wyjeździe ze szwajcarskim Thun, ale dzięki wygranej jest z pierwszego meczu aż 7-0 awansował do fazy ligowej. Z europejskimi pucharami pożegnał się zaś Górnik Zabrze, który na wyjeździe przegrał dziś z AS Monaco 1-4, a w pierwszym meczu 2-3. Bardzo dobrze, bo od wygranej drugą część eliminacji Mistrzostw Świata rozpoczęli polscy koszykarze. Biało-czerwoni po bardzo dobrej grze pokonali na wyjeździe 106-86 reprezentację Izraela. Mecz rozgrywany był w Rydze przy pustych trybunach, a już w niedzielę nasi koszykarze w trójmiejskiej Ergo Arenie zmierzą się z Mistrzami Świata i Europy. Europy. Niemcami. Jutro w Stambule swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy rozegrają polskie siatkarki. Stawką spotkania ze współgospodyniami turnieju Turczynkami pierwsze miejsce w grupie. A w Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zagrają ze Słowenią, w sobotę mecz z USA, a w niedzielę z Francją.
10: Chcemy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, grając naprzeciwko jednym z najlepszych drużyn na świecie. Bardzo się cieszymy z tak mocnej obsady turnieju, bo to będą świetne dane dla nas i dla sztabu szkoleniowego, aby zobaczyć właśnie, nad czym musimy jeszcze popracować.
9: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek meczu ze Słowenią w Tauron Arenie w Krakowie jutro o 20:30.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Nocy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: A na początek o walce strażaków z ogromnym pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Potem Ukraina, której stolica przez cały dzień znajdowała się pod rosyjskim ostrzałem. A na koniec sport i zmagania polskich siatkarzy ze światową czołówką. Dziś w Krakowie rusza memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Około 130 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem w Bielsku w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Przypomnę, płonie tam hala produkcyjna. Ogień objął ponad 3000 metrów kwadratowych. Jak informuje RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, starszy kapitan Marcin Piechocki, strażakom udało się już opanować pożar. Ogień się już nie rozprzestrzenia. Przez cały wczorajszy dzień wojska rosyjskie przeprowadzały ataki na Kijów i okolice stolicy Ukrainy. Celem były centra logistyczne największych sieci handlowych. Alarmy powietrzne od początku doby ogłoszane były 12 razy. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków ranne zostały 4 osoby. W wielu dzielnicach na budynki spadły odłamki zestrzelonych pocisków. W kilku miejscach wybuchły pożary. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO. Takie zapewnienie padło z kolei ze strony Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, pytany przez dziennikarzy o możliwe rosyjskie uderzenie na kraje sojuszu, powoływał się na dobre stosunki z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO. Podkreślił Trump, nie rozwijając jednak swojej wypowiedzi. Odmówił także komentarza na temat wtorkowej wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Ulicami miastka na Pomorzu w ciszy przeszło kilkaset osób. To wyraz sprzeciwu wobec zamknięcia miejskiego szpitala. Długi placówki przekraczają 40 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia wygasił kontrakty, a wniosek o ogłoszenie upadłości czeka na rozpoznanie sądu.
3: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
4: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
5: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
6: Dla naszej gminy to jest dużo.
7: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, dzieci są bez, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
2: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Nie ma zmowy na rynku pelletu. Tak brzmi wynik kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po tym jak ceny tego opału wzrosły do nawet powyżej 2000 zł za tonę, Ministerstwo Energii zwróciło się do urzędu o sprawdzenie, czy stawki nie zostały sztucznie zawyżone. O szczegółach tej kontroli dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Wysokie ceny pelletu wynikają z problemów systemowych, a nie praktyk, które ograniczyłyby konkurencję. Pieców na pelet przybywa, a jest coraz mniej dostępnego surowca drzewnego potrzebnego do produkcji tego opału. Czyli podaż nie nadąża za popytem. UOKiK wskazuje, że Lasy Państwowe zmniejszyły sprzedaż drewna, a pelet jest produkowany głównie z trocin. Jeśli jest mniej drewna, to i mniej trocin. Urząd sugeruje, że działania na rzecz obniżenia cen może podjąć resort energii. Ograniczenie zużycia peletu w elektrowniach i ciepłowniach mogłoby pozytywnie wpłynąć na stawki dla gospodarstw domowych. UOKiK zaznacza jednocześnie, że informował o tym ministerstwo już trzykrotnie w tym roku. W lutym, kwietniu oraz w lipcu.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: Słowenia, Francja i Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
10: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
2: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Start już dziś. W pierwszym meczu biało-czerwoni podejmą drużynę ze Słowenii.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Relax.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie. W faktach także spór o nazwę jeziora Ontario. Kanadyjscy politycy kpią z decyzji Donalda Trumpa. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. Szczepionka będzie dostępna od 6 miesiąca życia. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie jeszcze przed szczytem zachorowań.
2: Na ten moment nie widzimy jakiegoś wzrostu zachorowań, ale COVID przyzwyczaił nas do tego, że on właściwie jest z nami cały czas. To znaczy ci pacjenci pojawiają się regularnie w ciągu roku.
3: Jeśli faktycznie po 10 września ruszą szczepienia nową szczepionką przeciwko COVID-19, komu zalecałaby je pani w pierwszej kolejności?
2: Na pewno wszystkim pacjentom z grupy ryzyka. Osoby w wieku podeszłym, z chorobami współistniejącymi, czy to w zakresie układu oddechowego, czy w zakresie układu sercowo-naczyniowego.
3: Te osoby ciężej chorowały?
2: Zdecydowanie ciężej chorowały.
3: Częściej. Także teraz, gdy są te nowe mutacje?
2: Tak, mimo wszystko tak. Jeżeli teraz obserwujemy ciężkie przebiegi COVID-u, mimo że generalnie można powiedzieć ten przebieg kliniczny złagodzony, ale nie dotyczy to tych właśnie pacjentów.
1: Z pediatrą dr Inoną Małecką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat szczepień nowym preparatem przeciwko koronawirusowi mamy na rmf24.pl. 2 minuty po pierwszej to są fakty w RMF FM. Atak na infrastrukturę obrony i bezpieczeństwa jest nieuchronny. To ostrzeżenie wystosowane przez brytyjski wywiad, a przekazane premierowi Andy'emu Burnhamowi. Donoszą o tym media na Wyspach. Dlaczego akurat teraz taki komunikat? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Władze na Kremlu łudziły się, że następca premiera Kiera Starmera okaże mniej entuzjazmu walczącej Ukrainie. Ale wsparcie, jakiego Andy Burnham udzielił prezydentowi Zełenskiemu w Kijowie, rozwiało wszelkie wątpliwości. Najbardziej prawdopodobnym celem ataków ze strony Rosji mogą być zakłady produkujące drony przeznaczone dla ukraińskich obrońców. Ponadto brytyjskie media donoszą o szykującej się wizycie Burnhama w Nowym Jorku, gdzie zamierza przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, by przekazał Kijowowi pociski przechwytujące typu Patriot, które mogą neutralizować uderzenia rosyjskich rakiet balistycznych.
1: Spór o nazwę jeziora Ontario. Premier Kanady Mark Carney stanowczo odrzucił decyzję Donalda Trumpa o przemianowaniu jeziora na jezioro Ameryka. Podkreślił, że nazwa Ontario pochodzi z języka Wendatów i ma ponad 400 lat. Trump uzasadnił zmianę tym, że większa część jeziora leży po stronie USA. Kanadyjscy politycy kpią jednak z decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreślając, tu cytat, to jest jezioro Ontario, koleś.
5: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do naszego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Wczoraj byliśmy w Lublinie, między innymi nad Zalewem Zębożyckim. To jedno z miejsc, które przyciąga mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
6: Ładne widoki.
7: Piękna pogoda.
8: Można tu spędzić cały dzień?
7: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
8: Co u pani można wypożyczyć?
9: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
10: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
11: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
7: Kocyk, piknik, lodrze.
6: I pandę.
7: No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
12: Do restauracji. Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
13: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
1: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Na koniec tego wydania przypominamy wam wczorajszą poranną rozmowę w RMF FM. Wybory w Krakowie powinny być przede wszystkim o problemach Krakowa i są przede wszystkim o Krakowie. Tak mówiła na naszej antenie Magdalena Biejat. Wicemarszałek Senatu z Lewicy w ten sposób odpowiedziała na pytanie, czy wrześniowe głosowanie w Krakowie będzie poligonem politycznym przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
6: Nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
14: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
6: Bo to odbiera prawo, no bo wystawiamy swoich kandydatów wszędzie, w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa. A pamiętajmy o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa.
14: To jasne, to nie trzeba przekonywać mieszkańców Krakowa.
6: Dostępu do mieszkań,
14: inaczej zapytam, najazd
6: turystów.
14: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
6: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Tutaj zresztą pamiętajmy, że każda środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość.
14: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
6: nasza
14: wyborcy.
6: Kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
14: Pani
6: się.
14: Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
6: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
14: Bardzo ogólnie powiedziane.
6: No bo
14: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
6: Ja przestrzegam przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
14: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
6: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
14: No i co wtedy? I dostają niewielkie pieniądze.
6: No bo te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę, ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, który jest skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować.
14: Jak pani sama przyznaje,
6: wydajniej, ale krócej w ciągu dnia.
14: Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnimy im większe pieniądze, w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są tacy jakieś siły polityczne w Polsce, które powiedziałyby, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
6: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siłę. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy pracują, zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru. A państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
14: Tak, pani marszałek, dlaczego wy sobie to robicie?
6: Ale co konkretnie?
14: No, nie policzyliście dokładnie głosów, jeśli chodzi o matematykę sejmową. Mówię o głosowaniu na temat ustawy i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie statusu osoby najbliższej. Przecież to będzie kolejna porażka.
6: To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić. Ja od początku uważam, że my jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o utrzymanie, danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają.
14: Ale tutaj mówimy o pewnej skuteczności parlamentarnej. To jest nie do zrobienia, chyba że pani ma jakieś informacje o tym, że Rozwój Plus zagłosuje inaczej niż zapowiada to już w tej chwili.
6: My chcemy doprowadzić ten cały proces do końca i ostatecznym końcem procesu parlamentarnego jest próba odrzucenia weta. I wie pan, no, prawda jest taka, że od samego początku, kiedy zaczęliśmy pracę nad ustawami o związkach partnerskich, potem o statusie osoby najbliższej, były bardzo poważne wątpliwości, czy prezydent Nawrocki, najpierw prezydent Duda, potem prezydent Nawrocki tę ustawę podpisze. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć tę sprawę na półkę. Na szczęście jednocześnie mamy wsparcie ze strony sądów polskich, które wydały wyroki dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Te transkrypcje już się dzieją. I te dzięki też ministrom lewicy za tymi transkrypcjami będą szły kolejne konkretne prawa dla osób jednopłciowych, takie jak na przykład prawa socjalne, ale nie zmienia to faktu, że musimy też uregulować status osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskim.
14: To wszystko prawda.
6: I teraz nie można tego odpuścić. Nie można odpuścić i pozwolić prawicy zamknąć temat. Tak długo, jak będziemy pokazywać prawicy, że prawica głosuje przeciwko prawom naszych obywateli, tak długo ten temat pozostanie.
14: Ale pani marszałek, to sama pani przyznaje, że to jest bardziej działanie PR-owe niż polityczne, że ono się nie skończy skuteczną zmianą prawa w Polsce, tylko chodzi o to, żeby mówić o sprawie.
6: No ale na tym też polega polityka, na wywieraniu nacisku i na mówieniu o sprawie. To, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że w ogóle powstał pierwszy w historii Polski projekt rządowy dotyczący związków tej samej płci, czy związków partnerskich, no bo to też przecież związki heteroseksualne, na co zwracają mi też uwagę wyborcy często, bo oni te pary dwupłciowe, tak zwane tradycyjne, też na to rozwiązanie czekały. To jest efekt tego, że ciągle o tym mówimy. Efekt nacisk środowisk osób LGBT, osób żyjących w tych związkach i tego, że zmienia się dzięki temu podejście ze zwykłych ludzi. Bo kiedy spojrzymy na sondaże, to większość polskich obywateli oczekiwała, że prezydent podpisze naszą ustawę i oczekiwała, że ta ustawa wejdzie w życie.
14: Więc tylko, że wieszanie obietnic politycznych na tak cienkim włosku, jakim jest zakładane zwycięstwo swojego kandydata w wyborach prezydenckich, no to nie jest objaw jakiegoś politycznego rozsądku.
6: To jest tak, że niezależnie od tego,

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Mężczyzna spod Gryfic w Zachodniopomorskiem podejrzewany o zabicie swojej matki usłyszał zarzuty. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry czekał miesiąc w ambasadzie w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz dopytywał dlaczego. Mamy też ważne informacje dla kierowców w Warszawie. W ostatnich dniach wakacji zmotoryzowanych czeka dużo zmian. Dwudziestojednolatek spod Gryfic w Zachodniopomorskiem usłyszał zarzuty. Mężczyzna podejrzewany jest o zabicie swojej matki. Czego dotyczą te zarzuty?
2: Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Został przesłuchany, ale nie złożył wyjaśnień ani nie przyznał się do winy. Prokuratura skieruje teraz wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 21-latka. Zlecone zostanie również badanie psychiatryczne. Jak przekazał prokurator Krzysztof Mejna z prokuratury rejonowej w Gryficach, zarówno syn, jak i jego matka byli leczeni psychiatrycznie. Przypomnę, w poniedziałek wieczorem ciało 42-latki zostało znalezione w przydomowym ogrodzie. Zginęła od ciosów siekierą.
1: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik MSZ potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem, że wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry został przekazany stronie amerykańskiej dopiero we wtorek. Od jego wysłania przez prokuraturę mija jednak właśnie miesiąc. Z Maciejem Wewiórem rozmawiał Tomasz Skory. Dlaczego wniosek został ten przetrzymany w ambasadzie w Waszyngtonie?
3: Rzecznik MSZ nie zgadza się na samo nazwanie tak miesięcznej zwłoki w dostarczeniu pisma.
4: Nie nazwałbym tego przeleżał, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
3: Na pytanie, na co był potrzebny aż miesiąc od wysłania do dostarczenia wniosku, odpowiedź rzecznika MSZ jest bardzo dyplomatyczna.
4: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
3: Co to znaczy?
4: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
3: Według jedynej osoby upoważnionej do informowania na ten temat, ustalenia prowadziły centrale MSZ i Ministerstwo Sprawiedliwości. Czego dotyczyły?
4: Nieczęsto próbuje się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
3: To jednak niewiele wyjaśnia, bo według Macieja Wewióra żadnych zmian we wniosku o ekstradycję nie wprowadzono.
1: Synoptycy znów ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać dziś od 12 w południe w pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego przez Legnicę, Wałbrzych i Wrocław aż po Katowice i okolice Bielska-Białej. Termometry mogą pokazać tam dziś ponad 30 stopni.
5: Tym żyje Warszawa.
1: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w stolicy. Wczoraj o 18:00 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras Warszawy. Przy Wisłostradzie właśnie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie sprawdzał, na co muszą przygotować się kierowcy.
6: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielan.